0: SK2 Konin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: No i mamy znowu poniedziałek i znowu rozpoczynamy nowy tydzień. Spójrzmy, co takiego czeka nas, jeżeli chodzi o pogodę. No i dzisiejsza pogoda będzie bardzo zmienna. Od rana chłodno, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Do tego pochmurnie, tylko momentami będzie przebijać się słońce. W regionie będą też przelotne opady, więc koniecznie miejcie przy sobie parasol.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb. To reakcja na serię rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: Mieliśmy informacje o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
1: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
2: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
1: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. A to dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku niedaleko polskiej granicy. Ukraińska kolej nie wyklucza takiej wersji. Chwilę przed atakiem ze stacji odjechał pociąg z europejskimi dyplomatami i byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Zaatakowany skład Kijów-Warszawa dotarł do stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
3: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
4: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
5: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
6: 3, 2, 1, start!
1: A w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
1: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0. Po trzech meczach nadal nie stracili seta. W żadnym secie Macedończycy nie zdobyli więcej niż 20 punktów. A jutro Polacy zagrają z Ukrainą. Początek meczu o 18:00. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Nie ma przypadków w życiu. Są tylko znaki. Poniedziałek w kalendarzu i dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ha, jak te dwa święta, w sensie poniedziałek i to święto dzisiejsze, się pięknie ze sobą wiążą. Ja mam wrażenie, że to wypalenie zawodowe wraca co tydzień.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: We wtorek już tak wypaleni nie jesteśmy jak w poniedziałek. Coś w tym jest, ale razem przetrwamy. Razem zaparzymy kawusie, razem posłuchamy najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzy u nas. Dzień dobry!

0: nie wyspałem się dzisiaj.
1: A co ci się stało?
0: Ząbkowanie. Znaczy nie u mnie. Ja już mam wszystkie. U małego.
1: A. Twój mały ząbkuje.
0: Mój
1: tak?
0: mały ząbkuje, no co dziwnie brzmi, ale w ogóle, nie wiem, może są to jacyś rodzice, którzy chcieliby się podzielić. Mój ma syn rok, ten młodszy,
1: no.
0: skończył niedawno
1: tak.
0: i jeszcze ani jednego zęba nie ma. I nawet pediatra, byliśmy u pediatry na tym bilansie porocznym, nie?
1: Mhm.
0: I ona mówi, nie, ja już czuję, one są w tych dziąsłach, one zaraz będą wychodzić. A my do niej, ale tak samo pani mówiła pół roku temu. I dalej,
1: no, to mówiła,
0: i dalej nie ma ani jednego zęba.
1: No ty nie?
0: nie
1: musisz przypominać co pół roku. No jak idą, to będą w którymś momencie. No,
0: czyli
1: człowieku.
0: Mój syn to sprawdziwy mężczyzna.
1: Oczywiście, że
0: jak
1: tak.
0: Jak coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co pół roku.
1: O to właśnie chodzi.
0: Dobrze, niech mu idą szybko. Niech naraz będę miał z głowy, jak mu wszystkie wyjdą, nie?
1: Ej, ale w ogóle, wiesz co, tak się zastanawiam, nie? Bo tak, ty spać nie możesz przez ząbkowanie.
0: No, a ty przez co?
1: A ja nie mogę spać przez konsolę do gier.
0: Grasz?
1: Gram,
0: ostro.
1: Ojej, ale wstyd się przyznać.
0: Naprawdę?
1: 40 lat facet i po prostu dzieciak
0: możesz powiedzieć w jaką grę, czy nie możesz? Czy
1: Wiedźmina
0: to jest taka...
1: teraz ostatnio.
0: A, Wiedźmina.
1: Ale po prostu dzieciak dostał konsolę na komunię, a stary siedzi i po łącach i tego, nie?
0: Bo to dzieciak dostał na komunię. No. Na pewno dzieciak dostał na komunię konsolę. Tak.
1: Ej, posłuchajcie.
0: Co wy robicie, że nie możecie spać?
1: Tak, właśnie
0: nie?
1: o to chodzi. Albo może inaczej, no jedni może nie mogą spać i co robią, że nie mogą spać, na co marnujecie swój czas, ale może są i tacy, którzy mają jakiś sposób na to, żeby, nie wiem, w 3 godziny się wyspać.
0: Nie ma tak. Co
1: nie
0: dzień
1: ma tak?
0: po 3 godziny?
1: No.
0: Nie, to będziesz cieniem człowieka.
1: Ja. Nie, i tak jestem cienias. 7268268826. Na co wy marnujecie swój czas, że się nie wysypiacie? Dajcie znać na 11 minut po godzinie 6.
0: Nie, chciałeś powiedzieć na numer telefonu, ale powiedzieć godzinę. Czekaj, jakby widzisz, godzina, widzisz, jakby, widzisz, jakby nasz widzisz. Numer telefonu był godziną, to by się zaczynał 06-11, teraz już 1-2.
1: Nie, widzisz, dobra, widzisz do czego doprowadził mnie myl. Brak snu po prostu?
0: Nie myl.
1: 726-826-826 to numer telefonu i pod tym numerem czekamy na wasze historie, co robicie, że spać nie możecie.

0: I 18 się zrobiło.
1: Nie krzycz do ucha.
0: Po 6. No to 18.
2: Ja jest. Tak, właśnie mów cicho.
0: Fajnie.
1: Ja nie wiem, ja muszę tutaj chyba pod stół zaraz wejść, bo naprawdę muszę chyba odespać troszkę tę nieprzespaną noc.
0: No dobra, nie tylko ty taki jesteś. Kogo witamy, kogo gościmy, kto z nami słuchamy?
3: Krzysztof ze Stalowej Woli.
0: Krzysztofie ze Stalowej Woli, czemu nie możesz spać?
3: Dlaczego nie mogę spać? Za dużo tematów od piątku i dlatego do poniedziałku nie mogę spać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i miłego tygodnia życzę.
0: Życzymy również wszystkiego dobrego, pięknego, miłego, Krzysiu. Może we wtorek się uda, tak sobie musimy powtarzać. Jak nie we wtorek, to w środę może się uda odezwać.
1: W weekend szczególnie tematy wchodzą.
0: No tematy i to nie byle jak.
1: Nie, nie, na główkę. Na główki. Po ćwiarteczce. Nagłówek to wiesz, to jest to, co tak, pod
0: tak,
1: tematem.
0: Tak.
1: Chciałem, żebyś wiedział, bo może ktoś pomyślał, że mówi o czymś innym.
0: No, bo ja to inaczej tam, wiesz, ja to się inaczej bawię.
1: Ty już od połówki zaczynasz książkę czytać.
0: To.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego właśnie akurat jak Irlandię, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócimy, rozwiniemy ten temat, kto wie. 26 minut po 6. Prasa oczywiście. Musimy zajrzeć do gazety. Tutaj wyznanie Patryka Wegi.
1: Ten reżyser.
0: Reżyserzu.
1: No.
0: 49 lat on ma. I uwaga, zrzucił 23 kg w rok.
1: Brawo,
0: to,
1: brawo.
0: Nie, no spoko. I tutaj jest takie wyznanie Patryka Wegi. Każdego dnia walczę z głodem.
1: To w końcu mnie coś łączy ze znaną osobą, bo ja też każdego dnia walczę z głodem. Na przykład wczoraj głód pokonałem.
0: No tak, ty pokonujesz.
1: Schabowy
0: tak,
1: był, tak. Było ciasto później.
0: I dlatego ty masz odwrotnie. Wega zrzuca 23 w rok, ty jesz w tydzień.
1: Ale walczymy z głodem. Każdy ma po prostu inny model walki, no.
2: SK2. SK2. Najlepsze polskie hity.

0: ogłosić okazję z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: No, ta poniedziałkowa pogoda nie wygląda idealnie. Dzisiaj przelotne opady w regionie, dlatego koniecznie miejcie pod ręką parasol. Do tego pochmurnie i nie będzie ciepło do końca. Co prawda maksymalnie 20 kresek na termometrach, ale i tak mało słońca i do tego miejscami silny wiatr. Od rana można życzyć tylko jednego, oby ten poniedziałek szybko mijał.
12: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Od jutra strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Strażnicy skontrolują też używanie dmuchaw do liści oraz przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Pożar lasu na chorwackiej wyspie Bracz. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja zmaga się w tym roku z wyjątkowo suchym latem. Kraj nawiedziły fale upałów i brak opadów. Niebezpieczny wyczyn na Warsota w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej.

0: 14 dzień września 2026 roku jest dzisiaj. Ale co działo się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, który mamy teraz, o tym właśnie.
1: Trzeba sprawdzić.
0: W naszym kąciku odkurzającym.
1: A działo się dużo. Wybraliśmy z tego dużego jedną dużą, grubą sprawę. Bardzo grubą.
0: Póki co, na teraz. No i to na ówczesne czasy największą.
1: Kiedyś to było tłusto. Wrocławscy kucharze ustanowili rekord Guinnessa w ugotowaniu największej porcji bigosu. Na patelni o średnicy prawie 2,5 metra przyrządzono, uwaga, 280 kg tego kapuścianego polskiego przysmaku.
0: Mniam.
1: Zużyto po 130 kg słodkiej i kiszonej kapusty.
0: Mniam.
1: Po 17 kg mięsa i kiełbasy.
0: Mniam.
1: 15 kg cebuli.
0: Mniam.
1: I 11 cebuli. Mniam, okay. 11 kg kapeluszy świeżych tegorocznych podgrzybków.
0: A to już tak mniej mniam, ale dalej
1: wszystko
0: mniam.
1: Wszystko podlano skrzynką czerwonego wytrawnika. Prawnego wina.
0: A to mniam.
1: Bigosu starczyło dla 1500 osób lub jednego jarząbka, podawała Wirtualna Polska 14 września 2002 roku.
0: Ty, ale ty wtedy byłeś w podstawówce.
1: A,
0: to wiesz, już wystarczyło wtedy na jednego jarząbka.
1: Apetyt na życie.
0: Ale zwróćcie uwagę na to, że kiedyś to się można było kulinarnie bawić i wcale nie trzeba było dużo pieniędzy, żeby tyle bigosu ugotować. A teraz co? Kupisz tylko chleb, bułki, masło, mleko i już stówy nie ma.

0: To o chirurgu piosenka. Otwiera wszystko to, co w sercu ma.
1: No. A ty otwierasz portfel, żeby mieć to serduszko naprawione, bo to wiesz, chirurg musi sporo zarobić.
0: Nie no, na NFZ, jak pójdziesz,
1: to... Na NFZ właśnie mówię, że musi sporo zarobić. A. Są tacy chirurdzy, którzy zarabiają, wiesz,
0: a
1: po parę milionów dziennie.
0: Myślałem, że ty musisz wyłożyć na ten interes.
1: Wszyscy
0: moi musimy, drodzy, z podatków, dobrze.
1: Stałam o 2:36 i do 5:30 sprzątam garaż i właśnie skończyłam i usłyszałam na antenie ostatnie zdanie prowadzącego, co robi ta o tej porze, że nie może ta spać. No i to jest pytanie na dzisiaj właśnie, co robicie, że nie możecie spać?
0: Garaż, co jeszcze, słuchamy?
2: No pytacie, czemu spać nie mogę? No. No bo taki fajny jeżąbek sobie program wymyślał robić od samego świtu. I co? I trzeba, żeby północ czekać. I żeby nie zaspać. No. A jak zaśpi się, to potem się do północy śnili i też na nic, i co?
0: No, jakby mi się jarząbek śnił po nocy, to też bym spać nie mógł.
1: Ogólnie te bardzo lubimy takie miłe wiadomości. One nie są ukartowane, jest to spontaniczna wiadomość, prawda?
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, mamo.
3: SK2.
0: Ale miły głos ma twoja mama, nie wiedziałem, prawda? Nie wiedziałem, taki, wiesz...
1: Zawsze można na nią liczyć. Wiesz, że ona kiedyś udawała świętego Mikołaja?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Naprawdę. I naprawdę. Wcale nie musiała mieć słusznej brody, pewnie.
1: Uważasz, że moja matka jest krasnoludem?
0: To bardziej... No dobra, no, nie idźmy w tę stronę. Nie idźmy w tę stronę. Kochamy swoje mamy oczywiście.
1: Tak, oczywiście.
0: 8 minut zostało do godziny 7:00. Budka suflera.
1: Ale w domu
0: teraz
1: się już nie pokaże.

0: 3 minuty zostały nam do godziny 7. Budka Suflera przygrywa. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas w ST2.
1: Żadne Dudy, żadne Tuski. Polska ma królową, bo jest pewna pani Krystyna. Krystyna, można powiedzieć, królowa, która właśnie zdobywa koronę. A jaką koronę, to za chwilę się dowiecie. SK

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: 8 200
5: 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Zacznijmy ten poniedziałek od prognozy pogody, która do końca nie jest optymistyczna. Dzisiaj pochmurnie, do tego przelotne opady w regionie. No i wiatr też może dać się we znaki. Jest jednak małe światełko w tunelu. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia 20 kresek na termometrach. Także nie powinno być aż tak zimno, ale i tak weźcie coś na siebie.
19: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział dodatkowe zabezpieczenia przejść. Mają zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
3: Na najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
12: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
3: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
12: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
19: Według strony ukraińskiej celem ataku mógł być także pociąg, którym mieli podróżować dyplomaci, w tym m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten skład także został ewakuowany. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje jednego z wiceprezesów. Podczas posiedzenia zarząd omówi też przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
6: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
19: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl
16: SK2 Sport.
19: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Liście żółte się już robią, kasztany spadają z drzew powoli.
8: Zapomniałem.
7: Zapomniałeś?
8: Tak.
7: Nie dałeś dziecku kasztana.
8: Kasztanów.
7: A o której ci powiedziało wczoraj?
8: Nie no.
7: O 22.45?
8: Nie no,
7: tata potrzebuje 15 kilo kasztana?
8: 19.16. Jak się kto spać kładłem.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Ale wiesz, jak jest trudno o kasztan na tej porze roku? To jest towar deficytowy.
7: Bo wszystkie dzieci.
20: Wszystkie
7: nie,
20: dzieci.
7: Wróć. Wszystkie rodzice. Wszystkie rodzice. Dzień dobry rodzice, dzień dobry dzieci.
20: Jak macie kasztana jakiegoś, to ja chętnie przygarnę.
7: 6:45 gramy 100. Sun and Grace, Filip Lato. Zróbcie głośniej.
21: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 11 minut po 7.
1: Co poeta miał na myśli?
0: No właśnie. Co miał?
2: Nie wiem, co miał. Poeci w ogóle słabo przędą ostatnio, prawda? Więc mógł mieć wszystko na myśli. Mógł mieć słowa na kacha albo jakieś inne.
0: Nie. No tak to może nie.
2: Chyba, że chodzi ci o jakiegoś innego poetę.
0: Chyba, że chodzi o słowo na ka kocham, na ka hulajnoga na przykład.
2: Nie, no to oczywiście, że tak. No. Posłuchajcie, to jest nasz cotygodniowy poniedziałkowy cykl, w którym to wy opisujecie nam, co też poeta miał na myśli. To co, zaprezentujemy dzisiejszy fragmencik?
3: Dzień dobry.
2: Razy słyszeliście tę piosenkę i się zastanawialiśmy.
0: Dużo.
2: Co on, o co
0: kocham
2: on śpiewa?
0: Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Ale dlaczego? Ale jak to się wydarzyło?
2: No to dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Co poeta miał na myśli według was?
0: Tak, wysyłacie głosóweczki tu i tu. Czekamy. Miejmy nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki już za chwil parę.
1: Co poeta miał na myśli w SC2?

0: 18 minut po 7. Oj, Polacy nieładnie. Oj, Polacy nieładnie. Instytut Badań przeprowadził znowu badania.
1: No, tak zwane CBOS, wiecie.
0: Skoro nie... Instytut Badań, to badania, nie?
1: Tak. On przeprowadza czasami badania. Tym razem wziął nasze języki.
0: Okazuje się, że do używania wulgarnego słownictwa przyznaje się aż 79% Polaków. Nigdy nie używa przekleństw, tylko co piąty Polak.
1: I to jest szok, moi drodzy. Wychodzi na to, że 20% Polaków to nie mowy.

0: poeta miał na myśli.
1: 24 minuty po siódmej, pora na rozwiązanie naszej pięknej, muzycznej zagadki.
2: Dzisiaj strachy na lachy były grane, moi drodzy.
1: Dzisiaj strachy na lachy nawet będą jeszcze raz grane. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry.
1: My? Jak zwykle jesteście niezawodni w swoich interpretacjach.
4: Artyście chodziło o to, że ma taką ochotę na swoją ukochaną, że normalnie by ją zjadł. Pozdrawiam.
5: No cóż, posmarowałem tobą chleb, kocham cię, czyli kocha masło, miłość do masła, po prostu. Pozdrawiam, Beata.
6: Cześć, Krzysztof się kłania. Poeta miał na myśli pewnie, że mu zabrakło masła i nie miał czym smarować, no to mówi sobie, posmaruje tobą chleb. No.
1: I witam bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, ale jednak tytuł tego tygodniowego mistrza interpretacji wędruje do Waldka z Warszawy.
7: Jego dziewczyna to taki pasztet, ale smaczna.
0: Co poeta miał na myśli w SK2? SK2. Tylko polskie hity.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm.

0: i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, tak sobie mówię w każdy poniedziałek. No ale no nic, jakoś trzeba te poniedziałki przeżyć. Spójrzmy na pogodę. Nie do końca dzisiaj optymistycznie i ładnie. Pochmurny dzień, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Przelotne opady w regionie, więc koniecznie miejcie przy sobie parasol. No i może też wiatr dać się we znaki. No a ciśnienie jest minimalnie podwyższone.
10: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy na Zakopiance, po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W rejonie Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wpadł do rowu. W kierunku Zakopanego zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
11: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
10: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Derby Manchesteru dla City. Manchester United przegrał na Old Trafford 0-1. Jedynego gola strzelił Erling Haaland. W Hiszpanii piątą wygraną w sezonie odniosła Barcelona. Katalończycy pokonali Levante 4-2 i zostali liderem La Liga.
12: Chciałem powiedzieć, że bryczki zabrali z morskiego oka, prawda? A tu policja będzie klepała Mustanga.
13: Polejcie.

0: No to błyszczymy. Błyszczymy tym, co sprzed lat. A jak coś sprzed lat, to kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj podróż do dawnych czasów.
1: O, do bardzo dawnych czasów. Jakie to dawne czasy.
0: Kącik odkurzający.
1: 2001 rok to był.
0: No, proszę bardzo.
1: 2001 rok.
0: Quo Vadis wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Wchodzi film Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza jest najdroższą produkcją w historii polskiej kinematografii. Jej budżet wyniósł 18 milionów dolarów, pisała polska agencja prasowa.
1: 14 września 2001 roku, tak, było takie rzeczy. Quo Vadis to, kumacie, to jest ten film, prawda, w którym główną rolę grał Marek Winicjusz, Ligia, Petroniusz, tam Neron występował, prawda? A przecież rolę, i to do tego główną rolę, powinien dostać Ursus.
0: To jest żart dochodzący.
1: Dojrzewający jak ser. Eska 2.

0: Ciekawe rzeczy się czyta też na X-ie. Wczoraj na przykład wieczorową porą PKP PLK na swoim X-ie napisało tak: nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna w związku z niezapowiadanym przybyciem Łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów. Na miejscu są już kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają.
1: Z Łosiem.
0: Działamy, by Emil bezpiecznie, a nie koleją, wrócił do swojego środowiska.
1: A tam, no opóźnienia może i były, ale co to za opóźnienie? No powiedz, spójrzmy prawdzie w oczy, co to za opóźnienie? No, miał być taki pociąg, nie wiem, 2 po 7, a przyjechał 7:08. No.
2: SK2

0: Pa-pa-bam! Tak się skończyło. Jam i Whisky w Radiu SK2. 5 minut zostało do 8.
1: Zobacz, jakie to jest połączenie. Jam i Whisky, nie? Jeszcze to przed 8 wszystko.
0: Bardzo fajne połączenie.
1: Takie połączenia tylko w Radiu SK2, moi drodzy. I dobrze, że powiedziałeś, że jest 5 do 8, dlatego że po 8 gramy w Państwa Miasta.
0: 726-826-826 lub Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Dzisiaj jest bardzo wdzięczny dzień, bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Zobaczcie, 14 dni po wakacjach.
0: I już wypalenie zawodowe. Do psychiatry L4 na pół roku.
1: Wasze sposoby na wypalenie zawodowe, zapraszamy. Może z jakiegoś skorzystam. 726-826-826 albo Messenger.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.
6: Godzina 8, no i na drogach w Koninie robi się intensywniej, bo stoicie na rondzie miast partnerskich, również w okolicach Posoki, no i trasy warszawskiej. Ruch jest wolniejszy od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach na razie 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek. Szykuje się bardzo deszczowy i pochmurny dzień, ale pod wieczór powinno wyjść słońce.
7: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 3 osoby zostały ranne, to po wypadku na Zakopiance. W okolicach Jawornika samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. W stronę Zakopanego przejedziemy tylko jednym pasem, tworzy się kilkukilometrowy korek. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
9: Wybuch, ja już
8: poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
9: Kiedy ty na bez kurtki?
8: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
7: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
10: A bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
11: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
12: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
7: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało Korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK2 Sport.
7: Polscy siatkarze liderami grupy B, biało-czerwoni, odnieśli kolejne pewne zwycięstwo. Pokonali Macedonię Północną 3-0 i nadal nie stracili seta. Dziś mają dzień wolny, jutro o 18 zagrają z Ukrainą, a fazę grupową zakończą w środę meczem z Bułgarią. Dziś ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19 Radomiak podejmie Piasta Gliwice. Jutro dwa zaległe spotkania. O 18 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Dzisiaj 14 września obchodzą imieniny.
15: Wymyśliłem się coś a propos Siemomysła.
14: Co?
15: To Siemomysł, że nie myślisz, nie?
14: No.
15: Mam pytanie do ciebie, bo jest taki zespół Ich Troje, nie?
14: No.
15: A dlaczego nie Ich Korynt, Ich Teby, Ich Ateny albo Ich Sparta, tylko Ich Troje?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: A od którego to się tak biegło tak dużo kilometrów?
15: Maraton.
14: No, ale to nie pamiętasz, z jakiej miejscowości do jakiej? To nie było do Troi przypadkiem.
15: Podejrzewam, że z Poznania do Siemiatycz, ale można się pomylić.
14: Bo na przykład Michał Wiśniewski lata po całej Polsce za ukochaną, nie? Tyle ich miał, że wiesz, może Ich Troje? Nie znam się. Może to jakiś sport chodzi.
15: Może w waszej miejscowości mieszka ukochana Michała Wiśniewskiego? Dajcie znać.
14: 3 po 8.

0: taki sekret się robiło w pamiętniczku, zawsze róg się zaginało, pamiętasz?
1: Tak, i pod tym rogiem było jakiś głupi wiersz.
0: Jakiś na przykład. No i w ten sposób można pamiętać o drugiej osobie. Nie wiem, czy macie jeszcze swoje pamiętniczki z
1: podstawówki. To się Złote Myśli nazywało.
0: A też, też.
1: 20 pytań, prawda? I na każde odpowiadałeś tak, żeby wypaść jak najlepiej.
0: I Sarsa sobie otworzyła Złote Myśli i napisała właśnie ten utwór. Czy będziemy się pamiętać? 9 minut po 8. Teraz o konsumpcji. Konsumpcji, bo niektórzy zmniejszają opakowania i nie informują tych, co kupują. I teraz za tych, co tak robią, się wezmą.
1: Tak, badanie z 2023 roku wykazało, że jest takie zjawisko, które się nazywa downsizing. Downsizing.
0: Właśnie tak.
1: No, czyli chodzi o to, że opakowania są po prostu takie, jakie były, ale w środku jest trochę mniej produktu za tę samą cenę. I najczęściej dotyczy to słodyczy i na biało. UOKiK sprawdził, no i są firmy, które rzetelnie informowały o tych zmianach, ale są też firmy, które nieuczciwie podchodzą do tematu i na przykład nie informują klientów o zmianach wielkości produktów w środku. Czyli są takie, które działają uczciwie i takie, które działają po cichu nieuczciwie.
0: No, ale te, co uczciwie podchodzą do tematu i informują klientów o zmianach, to dbają o to, by ten wilk był syty i owca cała,
1: a
0: nie?
1: Te, które działają nieuczciwie, dbają o to, by człowiek był chudy i portfel był chudy.

0: magiczny, piękny utwór od Carly Fernandez w Radio SK2. A, koło już.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Jak ninja jesteś.
0: No, idziesz, no, wszystko. Dobrze, mamy koło i mamy dzisiaj dwie zawodniczki. Ania i Irena. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Hej.
0: Mamy dwa dzień dobry. Znaczy jedno dzień dobry, jedno hej. Ale to też tak ładnie.
4: Ładnie.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Aniu?
6: W prawo.
4: W prawo, proszę. To ja zrobię. Mam bliżej.
0: Joker.
4: O, Joker.
0: Aniu, możesz sama sobie wybrać literę.
4: M?
6: My. My, jak mama.
0: My, jak mama. 20 sekund, uwaga.
4: No to lecimy, uwaga, państwo.
6: Mołdawia.
4: Miasto.
6: Mińsk Mazowiecki.
4: Znana postać.
6: Maryla Rodowicz.
4: Roślina.
6: Magnolia.
4: Kolor.
6: Morelowy.
4: Zawód.
6: Murarz.
4: Samochód.
6: Mazda.
4: I tutaj musimy skończyć.
0: Już, nie zdążymy. Tak? 7, bo ja chyba nie mam zastrzeżeń.
4: Ja też nie mam. Ale zobacz, Mińsk Mazowiecki powiedziałam. Ale jakby
6: nie wiem, czy takie coś jest.
0: Ale jest.
4: Jakbyś powiedziała Mińsk, też
0: byśmy ci zaliczyli. Troszkę
4: tak,
0: straciłaś czas na ten mazowiecki, ale, dobre, bo polskie.
4: Tak jest.
0: To jest nasza dewiza. Dobra, 7 punktów, Aniu, dla ciebie. Irenko, 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W prawo, poproszę.
0: Prawo, proszę bardzo. Byłem przygotowany w lewo, ale powiedziałaś w prawo i musiałem zmienić ułożenie dłoni. Dobrze, dla ciebie będzie litera R. R jak rower. 20 sekund, Ireno, uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Rzym.
0: Rzeka.
5: Ren.
0: Tytuł filmu.
5: R.
0: Imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Potrawa.
5: Rosół.
0: Zawód.
5: Ratownik.
0: Samochód.
5: Renault.
0: Znana osoba.
5: Rihanna.
0: Wow! Co tu się wydarzyło? Rihanna jeszcze rzutem na taśmę chyba była,
4: to
0: nie?
4: Była, no.
0: Uff.
4: A nawet jakby nie było, no to jakby nie patrzeć, wtedy by było 8 punktów.
0: No.
4: A jest 9 punktów.
0: A ja bym nawet powiedział, że więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć!
4: A co miałaś jeszcze?
6: Dziesięć.
4: A znana osoba.
0: Dziesięć. Siedem, co za pojedynek. Irena, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł.
5: Wow, dziękuję.
0: Takich
5: ślicznie.
0: Zawodników, no.
5: Dziękuję.
0: No.
5: A czy ja mogę pozdrowić? Z okazji tego wypalenia zawodowego, no. Chciałabym tylko pozdrowić wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, a zwłaszcza pływalnię Fala, która słucha Radio SK2, dlatego wiem, że są konkursy takie jak ten.
0: Super.
5: Na przykład.
4: Jak ci się połączyła pływalnia Fala z wypaleniem zawodowym?
0: Bo na wypalenie zawodowe trzeba chlusnąć wodą, żeby nie było wypalenia.
5: Żeby się ocknąć. No, tak,
0: no, skakujesz do wody i już nie jesteś wypalony, tylko jesteś utopiony.
4: Tak.
0: Ania, ty też możesz kogoś pozdrowić, jak już tak pozwalamy sobie na takie pozdrowionka.
6: No to super. Ja akurat chciałam pozdrowić ZUS, najlepiej oddział w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję za to chorobowe, którego nie dostałam.
0: No właśnie, no właśnie, pięknie. Dobrze, no. Super pozdrowienia.
4: Nie
0: Aniu.
4: Ma chorobowego i z tego się bierze wypalenie zawodowe. No.
6: Tak właśnie.
0: No. Nagroda pocieszenia do Ani, główna nagroda do Ireny. Jutro po 8 też zagramy. Piękne pozdrowienia, dziękujemy.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Duo. U nas jest duo. Tu Demono, a na antenie Radia SK2 cały czas nasze duo, Wajda i Jarząbek.
1: Jak macie aparat w smartfonie, to można pomóc NASA. NASA apeluje o taką pomoc. Zachęca użytkowników smartfonów do fotografowania nieba w celu wsparcia badań prowadzonych przez satelitę Pace.
0: Pisze się Pace, ale chyba czyta się Pace. Bo skoro Pace to jest Space, to Pace to musi być Pace.
1: Tak czy inaczej, nie? Jak macie aparat, to możecie pomóc Pace.
0: Pace możecie
1: pomóc. Na przykład, no.
0: Ale powiem ci, że jak ja patrzę na swoją galerię, to jedynie jak mogę pomóc NASA, to w wychowaniu dzieci.
1: Tak. Ja mam bardzo podobnie. Ostatnio przeglądałem swoją galerię, prawda? Jest zdjęcie pokoju moich dzieci i powiem wam szczerze, że wejść tam, po prostu ja patrzę na to wszystko, tam trzeba tylko wejść i jeszcze tylko NASA na środku. SK2. Ciągle zbyt posąpię.

0: 9 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
7: I po reklamie.
8: Godzina 8.30 oznacza jedno w regionie. Ruch wolniejszy na drogach. Postojcie na drodze krajowej numer 25, zarówno w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w stronę Trasy Warszawskiej i Ronda Solidarności. Również korkuje się ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i okolice Przemysłowej. Na termometrach mamy 15 stopni, dzisiaj pochmurno i deszczowo.
9: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Słowak poszukiwany przez Interpol, zatrzymany w Częstochowie. 56-latek był ścigany za próbę zabójstwa na zlecenie w Ukrainie. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymany. 2 lata temu wpadł za udział w gangu, który podrabiał pieniądze. Wyścig samochodów, ale bez ryku silników. 19 września w Belgii odbędą się Mistrzostwa Europy aut napędzanych energią słoneczną. W całodobowym wyścigu wystartuje też Łódź Solar Team, a polska ekipa jest aktualnie wicemistrzem Europy. Z kolei w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Teraz tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie, a dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim George'em Russellem.

0: A kto nie słuchał, ten trąba. No, taka jak w tym utworze.
1: To posłuchajmy w takim razie czegoś nieświeżego.
0: O, lubimy te nieświeże.
1: Oczywiście, że
0: one,
1: tak.
0: One bawią i uczą i czasami się mówi, że jak news jest długo, to długo gdzieś dawno temu się pojawił, to już brzydko pachnie.
1: A wcale, że tak nie jest, prawda?
0: Bo no, chociaż warto, trochę tak jest z tym.
1: Warto wrócić do tego, co się działo.
0: No, no, kącik tak. Odkurzający. Warszawa. Duszący smród w szkole. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 4 w Ursusie nie mogą chodzić do swojej placówki, bo na korytarzu unosi się duszący zapach. Sanepid sprawdza sytuację w budynku, donosiła Wirtualna Polska 14 września 2018 roku.
1: Na mój nos winna może być grochówka albo fasolówka? Nie wiem. Ale zobaczcie, jakie cwaniaki, prawda? Oni te diety planetarne już 8 lat temu testowali. Na żywym organizmie.

0: Tak sierpnia. O, zazdroszczę Krzysztofowi. 8.50, to on ma sen dopiero.
1: No, widzisz? Może na nocną zmianę pracował, wiesz, i to o 6 odbija dopiero kartę zakładową.
0: Mogłbym zacząć śpiewać, to bym teraz leżał do 9.
1: 10 minut do 9 właśnie. Zostało chwila nieuwagi i kolejny sukces.
0: Ach, jak ja, my lubimy takie sukcesy. Sukces polskich dworców w rankingu European Railway Station Index 2026.
1: My English isn't as great as it could be after so many years of learning.
0: Tak jest.
1: Jest to ranking, który ocenia polskie, ogólnie dworce pod kątem punktualności, infrastruktury i usług dla pasażerów.
0: I teraz zastanawiacie się, które polskie dworce. Tak jest, to wymieniamy. Wrocław Główny na 4. miejscu, a Kraków Główny na 9. miejscu. A tych dworców jest 60
1: w całym rankingu. Proszę bardzo, w pierwszej dziesiątce aż 2 polskie dworce.
0: Bo wiecie co, wiecie jak to jest. Może i nasze dworce nie są idealne, ale są za to bardzo kulturalne.
2: Za utrudnienia przepraszamy. SK2.
1: Tylko klusek zapomniałem do ryjka wsadzić, wiesz, bo to zawsze z kluskami w ryjku te panie tam mówią na dworcach, tak, ale kulturka pełną parą.
0: Kulturka jest, nie, no, proszę, no. Dziękuję.
1: Przepraszam.
0: Przepraszam.
1: Do widzenia.
0: Przepraszam najczęściej.
1: Do widzenia. 9 do 9.

0: Banda i Banda dalej koncertują. Ostatnio widziałem plakat, że gdzieś tam koncert za niedługo tej grupy. 6 minut niecałe zostało do 9. Kto nas słuchał uważnie przez całe wakacje, ten wie, że mieliśmy taki pewien cykl wakacyjny, do którego bardzo często zgłaszał się jeden ze słuchaczy, to Tomek. I Tomek właśnie znowu nagrał nam głosóweczkę.
1: Tak, was słucham i pozdrawiam. Trzymajcie się, panowie z Las Palmas, hej, Tomek.
0: Tomek z Las Palmas,
2: dziękujemy,
0: pozdrowienia.
2: Oczywiście, i tym właśnie różni się Tomek od edukacji, bo nauka nie poszła w las, a Tomek tak,

Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: I po reklamie.
6: Godzina 9 i na drogach w regionie zaczyna robić się spokojniej. Miejscami cały czas pojawia się mgła, więc pamiętajcie, by jechać ostrożnie. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na razie 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Pochmurnie i deszczowo przez cały dzień, no ale pod wieczór od około godziny 17 ma pojawić się słoneczko. Ciśnienie jest minimalnie podwyższone.
7: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To nie są ćwiczenia, to poważna eskalacja ze strony Rosji, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodaje, Rosja może planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Zagrożone są m.in. tereny przygraniczne. Wczoraj Rosjanie zaatakowali stację benzynową i pociąg Kijów-Warszawa w pobliżu polskiej granicy.
8: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
7: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 koło Grójca w miejscowości Maciejówka w stronę Radomia. Ciężarówka uderzyła w bariery. Kierowca z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
9: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas. Zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
7: A policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis w Szwecji. Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto stworzy rząd. Według prognoz centrolewica może mieć 175 mandatów, a prawica 174. To oznacza, że w wyniku mogą zdecydować pojedyncze głosy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
7: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzylaczyk. Nie ma chętnych na remont wieży na Złotej Górze. Gmina Krzymów chce wyłonić się wykonawcę z wolnej ręki. Trzy przetargi nie dały rozwiązania. Wieża widokowa na Złotej Górze jest zamknięta dla zwiedzających od marca 2025 roku. Budowa osady Janaszkowo w Wąsoszach zmierza ku końcowi. Z tej okazji w murze ośrodka umieszczono kapsułę czasu dla kolejnych pokoleń. W środku wiele pamiątek związanych z fundacją i ludźmi, którzy ją tworzą. Kapsuła ma być otwarta w 2076 roku.
11: Mamy 9. Tak, dzisiaj skupimy się na walce z wypaleniem zawodowym. Takie mamy święto w kalendarzu i ja też wam będę przypominała, że życie to nie praca, bo cytując pewnego mądrego skrybę, życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. I wszystko to znajdziecie w polskich hitach, które zagram wam. Gramy wam cały czas i zagram wam w tej godzinie. Zalia i Dawid Podsiadło, przed nami Kasia Grodzka. Dzień dobry, budzimy się wszyscy.
12: No to gramy.

0: Niech mi ktoś powie, że polski rok nie ma rozmachu. Trochę dobrego właśnie polskiego roka. Przy poniedziałku na pewno nie zaszkodzi. Polski Human gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, a co tam słychać w Polskim Komitecie Olimpijskim? No, dzisiaj po południu zbierze się zarząd i państwo zdecydują, co dalej z prezesem Biesiewiczem. Czy ktoś go zastąpi? Czy będzie to konkretne nazwisko? Sprawa ma związek oczywiście ze śledztwem wokół znanej wszystkim giełdy kryptowalut. Oczywiście sprawa i zarzuty są naprawdę bardzo poważne, ale widzę tutaj jeden pozytyw. Dzięki tej historii wyklarowała się nowa dyscyplina olimpijska. Trzymanie się stołka na dystansie olimpijskim oczywiście.
1: SK2.

Naszym wehikułem przenosimy się do 1987 roku, a chodzi o C'est la vie i Paryż z pocztówki od Andrzeja Zauchy. Jacek Cygan napisał poetycki tekst, opierając się tylko i wyłącznie na własnej wyobraźni i zdjęciach ze starych pocztówek. W momencie tworzenia utworu autor słów nigdy wcześniej stolicy Francji nie odwiedził. No i jak wyszło? No wyszło takie piękne cudo.

0: Jeśli powoli planujecie sobie ferie albo też wakacje w przyszłym roku i szukacie jakichś inspiracji, gdzie by tu się wybrać, to ta nowość od Bero może wam coś podpowiedzieć. Jakub, kręcąc teledysk właśnie do tego kawałka, odwiedził wszystkie 16 województw po to, żeby pokazać, co ciekawego można tam zobaczyć. Naprawdę warto zerknąć, bo to 3 tygodnie ciężkiej pracy całej ekipy i 7 tysięcy kilometrów na liczniku. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami jeszcze muzyczna nowość od Kuby i Kuby, a także Róże Europy.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: SK2 Konin.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: kawałek, który mnie osobiście kojarzy się z moim panem matematykiem ze szkoły. Rymował sobie niedziel przez zero cholero. Ja wiem, że to jest niezbyt dyplomatyczne, ale jednak zapamiętałam na lata. Mniej niż zero, Lady Punk, takie polskie klasyki. Gramy wam w Radiu SK2, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
10: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
9: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
10: Garnitury w dużych rozmiarach.
9: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
7: I po reklamie.
11: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Na razie mamy 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Przez większość dnia pochmurnie, dopiero bardziej pod wieczór, konkretnie około godziny 17, może pojawić się słońce. Też do godziny 14 przelotne opady deszczu, więc koniecznie miejcie przy sobie parasol. Przynajmniej dzisiaj praktycznie bezwietrznie.
12: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Pisiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKO i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
14: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
13: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
12: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem za aresztowanie Radosława Piesiewicza. Zakopianka znów przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano samochód wypadł z drogi i wjechał do rowu. Utrudnienia dotyczyły jezdni w kierunku Zakopanego, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
15: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
12: Służby badają teraz przyczynę tego zdarzenia. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coraz większe zmęczenie pracą i wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne to jedne z jego objawów. Eksperci apelują, żeby ich nie bagatelizować. Wypalenie zawodowe może poważnie odbić się na zdrowiu, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
16: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
12: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzylaczek. 200 mikropali na głębokość 7 metrów dna warty zamontowano pod przebudowę mostu na trasie warszawskiej.
1: Obiekt będzie rósł do góry, czyli potem podpory, potem już ustrój nośny i na końcu wyposażenie.
11: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Koniec przebudowy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Kleczewska koparka wygląda jak nowa. Kończy się gruntowny remont eksponatu, który obejmuje oczyszczenie z rdzy i starej farby czy malowanie. Wszystkie prace mają zakończyć się do 28 września.
0: Mamy 10, a ja już wypisuję wam receptę na 10 polskich hitów, które poprawią wam nastrój w tej godzinie. Mam dla was piękny duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim, a na początek mocniejsze brzmienie. To od zespołu Happy Set. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: 100% polskich hitów w zasięgu waszego ucha. Tak wam gramy w Radiu SK2, a to w zasięgu twojego wzroku i goja. A ja patrzę na badania prosto z USA. Ponad 70% dorosłych Amerykanów przyznało, że w ostatnich miesiącach odczuwało takie silne fizyczne i psychiczne zmęczenie codziennością. To przez ciągłe poczucie presji i niepewnej sytuacji gospodarczej. No smutno się to czyta. Ale nie wiem, czy kojarzycie ten trend, że Amerykanie zaczęli odkrywać coś, co my Europejczycy znamy od dawna. Tutaj jako przykład mogę podać się kompot, czy też wietrzenie mieszkania. Tak to chyba ostatnio się odbywa. No to chyba właśnie odkryli kolejne europejskie doświadczenie. Nastrój w polski poniedziałek.
1: SK2.

0: O Boże, znowu poniedziałek. Tak na pewno powiedziało dziś z Pół Polski, a Muniek i Spółka o tych sprawach wyższych napisali mi piosenkę. To Bóg i Tilof w Radiu SK 2. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym, sprawdziłam. Felinoterapia też może, słuchajcie, pomóc. Ujmując to trochę prościej, terapia z kotami oczywiście. Głaskanie ich sierści obniża stres i też może zrelaksować. Dużo dobrego robi też, uwaga, słuchanie kociego mruczenia. Ma właściwości kojące i obniża ciśnienie. Ja na przykład kota nie mam, ale od zawsze lubiłam ten dźwięk przypominający mały traktorek. W ten sposób można swój stres po prostu zaorać.
1: SK2. Reklama.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Mama!
7: Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
6: Cebulę z
9: pyrę. Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
3: Fasolka po bretońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
3: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
1: Castorama.
8: Teoria
1: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: A jakby tak wziąć gumkę i wymazać to, co nam nie pasuje z naszej przeszłości? No, tak się niestety nie da, ale jakby się dało, to moja gumka na pewno pachniałaby jakimiś takimi truskawkami, bo pamiętam, że w latach 2000 były takie bajery do kupienia w sklepie papierniczym. Oj, były. Kwiat jabłoni i od nowa. Gramy wam w Radiu SK 2, przynajmniej newsy punktualnie o 11. Można zrobić głośniej.
1: Reklama. Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Czas na najświeższe informacje drogowo-pogodowe. Jeżeli chodzi o korki, no to w Koninie nie ma ich dużo. Postoicie tylko chwilkę na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ruch jest wolniejszy oczywiście na rondzie miast partnerskich, no i na ulicy Kleczewskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, no to na razie 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Pochmurnie, no i przelotne opady deszczu, więc miejcie przy sobie parasol.
12: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
13: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
12: Mówi Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji, a za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr. Średnia cena oleju napędowego to już 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu może wzrosnąć do 8 zł 95 groszy. Drożeje też benzyna za litr 95. Kierowcy płacą średnio 7 zł 89 groszy. To najwięcej od czerwca 2022 roku. Ceny benzyny mają jednak się ustabilizować. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
14: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
12: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie, dostawy paliw są niezagrożone. Chce przelecieć nad Atlantykiem jak 100 lat temu. Krzysztof Taczalski z Zakrzówka planuje pokonać ocean repliką samolotu Charlesa Lindbergha. Do lotu przygotowuje się od kilku lat. Ma już licencję pilota i trenuje na symulatorze. Teraz szuka sponsorów, a lot ma potrwać około 33 godzin.
15: SK2 News Konin.
11: Jan Grzylaczek. Ruszyły rozgrywki lokalne ogólnopolskiej akcji z Orlika na stadion. W powiecie konińskim młodzi piłkarze zmierzą się w aż 27 meczach.
16: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, więc z tego się cieszymy, że praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę.
11: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. A wielki finał już 13 listopada na stadionie w Gdańsku. Ruszyła budowa nowej siedziby pogotowia w Koninie. Gotowy jest zarys fundamentów. Nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego powinna być gotowa do lipca 2028 roku.
0: Lot zabytkowym samolotem nad oceanem, no klasa, tylko co robić przez te 33 godziny? To sporo czasu na dokręcanie śrubek w trakcie lotu. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie my też polecimy, tylko muzycznym wehikułem czasu, a na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, dzień dobry.
17: Bez reklam. Jeden po drugim.
18: Teraz gramy.

To twoje radio, które gra 100% polskich hitów. Budka Suflera za nami w Radiu SK2. Wspominaliśmy przed chwilą o locie zabytkowym samolotem nad Atlantykiem, który ma trwać 33 godziny. No to teraz wręcz przeciwnie. Opowiem wam o najkrótszym locie na świecie. Pewne szkockie linie obsługują lot pasażerski między takimi małymi wysepkami. Dystans to 3 km, a podróż trwa zazwyczaj 1,5 minuty, choć przy dobrych wiatrach, jak tam dobrze powieje i dobrze piloci złapią, to nawet i poniżej minuty schodzi czas tego kursu. Bardzo szybko. No to chyba bardzo ważną procedurę oklaskiwania udanego lądowania pasażerowie rozpoczynają w ogóle przed wejściem na pokład.

Gdzieś słyszałam, że prawdziwe oblicze drugiego człowieka poznamy po tym, jak traktuje gołębie. Ja nie wiem, czy to jest dobry punkt odniesienia, za to wiem, że piosenka o gołębim puchu w roli głównej w latach 80. zrobiła wielki szum na polskiej scenie muzycznej. Mówię oczywiście o przeboju Gołębi Puch od zespołu Lombard. Utwór trafił na wydaną pod koniec 1985 roku płytę Anatomia, a o charakterystyczne syntetyczne brzmienie zadbali inżynierowie ze studia w Holandii. Przed nami Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: A to nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK2. Co mi tam? Widzę, że Wiktoria powoli chce czmychnąć z zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, bo w ostatnim notowaniu zajęła właśnie 20 miejsce. Jeśli lubicie ten kawałek i myślicie, że chętnie usłyszelibyście go w piątkowym zestawieniu, to sk2.pl, tu możecie na niego zagłosować. A kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: wczoraj udało mi się zobaczyć, słuchajcie, konika polnego, ale cygady to nie widziałam co najmniej od kilku lat. Dobrze się skubane kamuflują. Za to u nas słychać cykady na Cykladach. To zespół ma nam w Radiu SK2. Tuż przed południem wam gramy najlepsze polskie hity. Przed nami też newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
10: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
9: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
10: Garnitury w dużych rozmiarach.
9: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
11: I po reklamie.
12: Bardzo szybko mija ten poniedziałek, no bo już półmetek dnia, godzina 12, a my sprawdzamy, co takiego dzieje się na drogach i w pogodzie. Postojcie na drodze krajowej numer 25 w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również ruch wolniejszy jest na ulicy Kleczewskiej, no i z Konina w kierunku Kazimierza Biskupiego. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Na termometrach 17 stopni, dzisiaj pochmurnie, ale nie powinno już padać. Około godziny 17 wyjdzie słoneczko.
13: Jest 12. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. W niedzielę, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
14: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. To ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
13: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymanie pociągu i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
15: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
13: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalali, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
16: Tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców.
13: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk. Częstsze kontrole? Tak, ale założenie monitoringu miejskiego? Nie. Taka jest odpowiedź prezydenta Konina na petycję mieszkańców ulicy Nowomiejskiego w związku z awanturującymi się lokatorami w bloku. Zdaniem prezydenta to zarządca osiedla powinien zwiększyć liczbę kamer w tym rejonie. Ślesin ma swoją jadłodzielnię. Specjalny kontener z lodówką i półkami na żywność stanął przy ulicy Kleczewskiej 15. Przypomnijmy, że w jadłodzielni nie zostawiamy m.in. surowego mięsa czy zepsutej żywności.
1: poniedziałek, prawie połowa września i wybiło właśnie południe 3 minuty po 12 w tej godzinie. Kamil Nosel zrobi komuś niezłą wkrętę, kapelusze również z górnej półki, a przede wszystkim to, po co tutaj jesteście. Tylko polskie hity i nie będziemy ich dawkować. Ile tam ich mam?
7: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
1: Jak od rana działacie na pół gwizdka, to teraz podkręcamy tempo. Kowalski, witajcie w SC2.
18: Zobaczył

0: bracia i wierzę w lepszy świat. Nie uwierzycie, jaką wkrętę Kamil Nosel teraz komuś wywinie.
1: Nosel wkręca.
2: Czy od pana Krzysztofa się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Dział odpraw lotniczych z Pechera Dagmara, proszę pana. Dostaliśmy z biura podróży od państwa listę pasażerską na wylot do Egiptu. To jest pan, tak?
3: Tak.
2: Ja widzę w historii, proszę pana, że tutaj był problem, jeśli chodzi o walizkę. Czy ja mogę się z panem umówić, proszę pana, na nadanie tej walizki? Bo nie chcemy, proszę pana, mieć takiej samej sytuacji jak ostatnio.
3: To znaczy, co ja tam muszę?
2: Bo tak, w zeszłym roku widzę, że była awantura ze zgubioną walizką u pana.
3: Tak, z opóźnieniem przyszła.
2: Chcemy tego uniknąć, proszę pana, bo ostatnio te osoby, które z państwem się kontaktowały, były na lekach. I tutaj nam wyszło, proszę pana, bo oni zdjęli L4 na dłużej. I chcemy uniknąć tego samego, jeżeli znowu będzie zgubiona walizka. Więc prośba jest taka, żeby pan sobie ją nadał.
3: Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Chodź to.
2: No gdyby pan mógł ją nadać i przy okazaniu biletu pokazać kwity nadania, to będzie po sprawie.
3: No nie wiem, co ja mam zrobić.
2: No to przecież panu mówię, co ma pan zrobić.
3: Wysłać, tak? Pocztą czy kurierem,
2: no
3: tak?
2: Tak, ponieważ my, proszę pana, na lotnisku nie weźmiemy tej walizki, bo od razu pan się będzie nam świecił na czerwono, jako awanturnik.
3: Ja się nie awanturowałem, tylko proszę panią.
2: Taką adnotację mam, proszę pana.
3: To się postaram, bo ja się nie jestem zorientowany, jak to się robi, proszę panią.
2: No kurierem na poczcie, albo pocztą na kurierze.
3: No to ile muszę wcześniej wysłać?
2: No tak, żeby do Egiptu doszło, proszę pana. Ja panu z doświadczenia powiem, że idzie no przynajmniej tydzień.
3: I koszty ponoszę.
2: No tak, bo my nie możemy tej walizki zabrać, bo będziemy się bali, że pan znowu nam zrobi awanturę.
3: Ja, proszę panią, awantury nie robiłem, tylko się upominałem o walizkę i żadnych nikt awantur nie robił.
2: Proszę pana, gdyby nie było awantury, proszę pana, to osoba przyjmująca reklamację by nie poszła na L4.
3: No to ja nie wiem.
2: Dobrze, czyli co, temat jest załatwiony?
3: Tak, w razie czego to po ten numer można dzwonić.
2: A nie, niech pan to wszystko załatwia z Moniką teraz.
4: Krzysiu, jesteś wkręcony w Radio SK, wszyscy cię słuchajmy.
3: Dobrze, ja to rób to. Nosel wkręca.

posłów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

SC2 wyrastają, polskie hity jak grzyby po deszczu i zamki na piasku Lady Punk. I grzyby też były powodem problemów dwóch Włochów, czytam w świecie internecie. Pojechali sobie na grzybobranie do Szwajcarii i nie wiedzieli, że w szwajcarskich lasach jest tam dzienny limit zbierania grzybów. Można tylko 3 kg, nie więcej. A Włosi uzbierali sobie 30 kg i dostali za to spory mandat za grzyby. SK2. Najdroższe kapelusze, jakie można przywieźć z zagranicy. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tak już jest.

0: dzienne 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
7: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Ale to po prostu płynie. Sama Chwesty 2 i Hip Hip Hura, a my oczywiście płyniemy cały czas pod prąd. Jak rybki, a nie jak z prądem śmieci, które to będziemy z rzeki wyławiać w newsach Eski 2 punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad.
13: Hmm.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
16: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
15: Hotelwloski.pl
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24, 35.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: I po reklamie.
24: Godzina 13, no i czas na informacje pogodowe. Na razie 18 stopni, dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Pochmurnie, ale od około godziny 17 wyjdzie słoneczko. Do tego bezwietrznie, więc nie jest zimno. Również do końca dnia nie będzie już padać, więc nie musicie nosić ze sobą parasoli. No i do tego minimalnie podniesione ciśnienie, ale za to dzisiaj dobra jakość powietrza.
0: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacja z ostatniej chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKO zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza, a właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKO jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie scenariusze są na stole.
25: Prezydium PKO zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKO Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
1: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
25: Także odwołania Radosława Pisiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. Rzekę sprzątali dziś w Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habire, co można znaleźć w Warcie.
3: Widzimy sterty śmieci. Tu są puszki.
5: Dużo jest puszek, butelek, są opony. Wagowo samych opon jest około 300 kg.
13: Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
3: Dlaczego to trafia do rzek?
13: Głupota ludzka. Nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, człowiek wypije, potem już nie chce tego opakowania zabrać.
0: Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty od 4 lat. Zebrano już ponad 4,5 tony śmieci.
18: SK2 News, Konin.
23: Jan Grzelaczyk. Dzień dobry. Naukowcy przeprowadzą niezależną ocenę projektu składowania odpadów w kopalni soli w Kłodawie. Do czasu otrzymania naukowej oceny kopalnia wstrzymuje wszystkie działania związane z projektem składowania niebezpiecznych odpadów. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych.
26: Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Taki dzień mamy 14 września, tutaj w kalendarzu widzę. Różne rzeczy wypalić można. Na przykład dziurę w spodniach podczas ogniska albo dziurę w garnku również, ale my nie wypalamy się w żadnym wypadku w pracy. Od wypalania ja jestem tutaj i właśnie wypalam dla Was 10 polskich hitów bez przerwy. To co, dorzucamy do pieca?
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
26: Marisa, Stachurski, Zio, Margaret, Oskar Cyms. Takie hity w tej godzinie, że wypalimy dziurę w podłodze albo napięcie w klapkach. Kowalski, witajcie.

0: magiczne słowa w SC2 w dziesiątce hitów i to bez żadnej przerwy, wypalone w polskiej muzyce. Sypiemy tutaj najlepszymi w SC2 tylko hitami, jak branże, w których szef może sypnąć podwyżką, czytam w internecie. Nagłówek z kolorowej pracy: w tych branżach wynagrodzenie rośnie najszybciej. Mówię, kliknę, sprawdzę, zobaczę, może moja albo twoja. I tutaj napisano, że chodzi o branże związane z AI. Czyli rozumiem, że jak w pracy korzystamy ze sztucznej inteligencji, to naturalnie możemy iść po podwyżkę.
1: SK2.

0: Stachurski, Wesce 2 i ciekawe, gdzie wylądujemy za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo piosenki mają bardzo różne historie, zwłaszcza swojego powstania. I ten hit, który już za chwilę dla Was puszczę w SC2 w naszym wehikule czasu, to jest efekt takiego popołudniowego spotkania autora tekstu Andrzeja Mogielnickiego z liderem zespołu 2 plus 1 Januszem Krukiem. Panowie prawie 45 lat temu usiedli sobie przy stole, przy którym panował nastrój takiej popołudniowej bohemy. Jedli, popijali to i owo, no i w takich sytuacjach też człowiekowi chce się naturalnie śpiewać. No i Janusz wziął gitarę, zaczął tam brzdąkać, bawić się tymi dźwiękami, a tekściarz Andrzej, pod wpływem tego impulsu i bardzo dobrego humoru, który przy stole panował, natychmiast dopisał do melodii słowa o idącym przed siebie człowieku, który szuka słońca i ucieka od problemów, ucieka w stronę słońca.

0: my chcemy nowego albumu Mroza. I to jest ostatni singiel przed premierą właśnie nowego krążka. Wszystko, czego chciałem, z braciszkami Kacperczyk. Ten numer hula też na gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Premiera albumu Mroza w piątek. No to tego dnia też kolejne notowanie. Możemy zrobić, umówić się i zrobimy chłopakom prezent, całej trójce, aby premierowo może zajrzeli co na podium. Gorącej polskiej dwudziestki SK2.pl. Tam to wy decydujecie o ich losie.
1: SK2. Reklama.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną

0: przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: SC2, aktywne polskie hity, tak jak wulkany, przez które jest lawa problemów. O nich w newsach SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych

0: od 30 lat.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Godzina 14. Na drogach w regionie robi się intensywniej. Spójrzmy, gdzie dokładnie. Oczywiście ruch jest wolniejszy na rondzie miast partnerskich w Koninie. Również postoicie na trasie warszawskiej, no i jadący z Konina do Kazimierza Biskupiego. Teraz pogoda. Na razie 18 stopni. Dzisiaj maksymalnie 20 kresek na termometrach. Pochmurnie, no ale momentami wyjdzie słońce. No i nie będzie dzisiaj padać.
12: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperze. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
13: Najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej.
12: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
14: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będą pojawiały się drony, a my będziemy przeciwdziałać.
12: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. W piątek podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany trafił do szpitala. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
15: Generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
12: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu Willowem w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. To przez aktywność wulkanu Etna. Strefa przestrzeni powietrznej i przyloty zostały wstrzymane do godziny 16. Poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytu. szczytowych kraterów Etny powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Sytuację monitoruje przez Obserwatorium Instytut Geofizyki i Wulkanologii.
4: SK2 News Konin.
0: Jan Grzelaczyk, górnik Konin z kolejnym zwycięstwem. Tym razem zespół pokonał LKS Gołchów 3-0. Drużyna dzięki temu ma tyle samo punktów, co lider Piast Kobylnica, czyli 15. Warto jednak pamiętać, że górnik Konin rozegrał jedno spotkanie mniej. Od 20 września Kino Centrum znów będzie dostępne. Kończy się remonty związane z wymianą foteli i wykładziny. Jeżeli uda się znaleźć dofinansowanie, to w planach jest też odnowienie całego budynku i dostosowanie go do osób z niepełnosprawnościami.
3: Nad Etną dobrze słyszałem, 4-kilometrowa chmura.
12: Zgadza się, popiołu, niedeszczowa.
3: Ogrom miasta, u nas po 14 w SC2. Dzień z chmurami w jednej z ról głównych. Będziemy rozchmurzać tę pogodę i nie mieć pochmurnych min, bo nasze hity są niepochmurne. Prognoza jest banalna, dużo polskiego, miejscami nawet bardzo głośno i 100% szansa na to, co w SC2 najlepsze.
10: No to gramy.
4: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów.
3: Z Dawidem Kwiatkowskim, Sercą, Marcinem Rodzynkiem i Eweliną Flintą rozchmurzamy poniedziałek.

Tylko takie. W SC2 śmigają hity i to najlepsze. NASA tymczasem też prosi Was o najlepsze zdjęcia. Tutaj taki komunikat mi wyskoczył. Chodzi o zdjęcia chmur. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada chmury i tak prosi, by od 15 września, czyli od jutra, przy okazji fotografować chmury i wysyłać do agencji. Oni potem już sobie te zdjęcia pobiorą sami. Z chmury. SK.

Eskato! Samach teraz chciałaby dla was coś zaśpiewać i zagrać? Dziewczyna nie zwalnia po stadionowej trasie tempa. Ma dla was muzyczną niespodziankę dla słuchaczy Eski 2. Taka krótka nastrojowa opowieść z pogranicza snu i rzeczywistości. Cicho Sza. Nowość w Esce 2 od Sanach.

0: Skoro to jest Małgorzata Ostrowska, to musi być ostro i takie też są gitary w tym numerze. Maluzy na wesce 2:23 minuty do 15. Sierpień, kochani, też okazał się bardzo ostry, jeżeli chodzi o temperatury, bo to najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów, tutaj piszą gazety. Średnia temperatura przy powierzchni dobiła do prawie 17 stopni Celsjusza. No, kochani...
1: SK2.
0: Robi się tak gorąco, że Bałtyk to już niedługo będzie jak Morze Śródziemne.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej.

0: Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
3: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
2: A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: I po reklamie.

0: W ST2 Beatka, która zapowiada to, że coraz bliżej jesteśmy godziny 15 i coraz bliżej tego, aby przejąć tutaj stery i suwaki, jest Antonina van Dessel. Witam cię, kochana, serdecznie.
1: No witam, ale ja się przysuwam do ciebie, a ty się odsuwasz, więc...
0: Nie odsuwam się od ciebie, tylko ty jesteś na stojąco, a ja jestem na siedząco.
1: I?
0: To znaczy, że dzisiaj dzień wypalenia zawodowego, ja jestem wypalony.
1: No to, idź do domu, to już antena jest moja.
0: A ty dopiero będziesz palić te najlepsze polskie hity. Ty, ale tylko hity będziesz palić.
1: No a jak?
0: Czyli odpalacie wrotki z Antoniną po 15 w SC2 i bawcie się z nią dobrze.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.
14: Godzina 15, godziny szczytu. Spójrzmy, co takiego dzieje się na drogach w regionie. Postojcie na drodze krajowej numer 25, zarówno w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w stronę Ronda Solidarności. Również ruch jest wolniejszy na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i postojcie chwilę jadąc z Gosławic w stronę południa. Na razie na termometrach 19 stopni, pochmurnie, no i nie powinno już padać.
15: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów, Andrzej Supron.
16: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
15: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
17: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
15: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty Szlachetnej Paczki. Osób do pomocy jednak wciąż brakuje. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
18: Zawsze jest ta iskierka nadziei i zawsze musi być uśmiech na twarzy, bo te rodziny naprawdę udowadniają, że da się wyjść z każdej sytuacji. Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać.
15: Mówi Karolina, która do akcji dołączyła 7 lat temu. Szczegóły wolontariatu można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki.
0: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzylaczyk. Nie ma chętnych na remont wieży na Złotej Górze. Gmina Krzymów chce wyłonić wykonawcę z wolnej ręki. Trzy przetargi nie dały rozwiązania. Wieża widokowa na Złotej Górze jest zamknięta dla zwiedzających od marca 2025 roku. Budowa osady Janaszkowo w Wąsoszach zmierza ku końcowi. Z tej okazji w murze ośrodka umieszczono kapsułę czasu dla kolejnych pokoleń. W środku wiele pamiątek związanych z fundacją i ludźmi, którzy ją tworzą. Kapsuła ma być otwarta w 2076 roku.
2: No i mamy chwilkę po 15 i to jest bardzo dobra nowina. Wiesz dlaczego?
15: No bo coraz bliżej 16 albo 17.
2: I bardzo dobrze, i jeszcze jedna.
15: No i coraz bliżej końca poniedziałku.
2: I do weekendu zostały? Pokazuję tutaj, pokazuję.
15: No prawie 4 dni.
2: No tak i tego się trzymamy. No i tam 4 dni. Antonina Van Dessel, dzień dobry, mam nadzieję, że kończycie zaraz pracę, a ja wam będę towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Także co? No to co? Zaczynamy!

Ira i Wiara w Radiu SK2. Słuchajcie, czy wiecie, ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Bo ja sprawdziłam to, dzisiaj wpadł mi taki artykuł. No i jest to 54 072 zł miesięcznie. To już, no, za takie coś to wam powiem, że można naprawdę zaszaleć. No i teraz wyobraźcie sobie takiego emeryta w ZUS-ie. Pani mówi: dzień dobry, w czym mogę pomóc? A on: właściwie w niczym. Ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy na pewno dobrze policzyliście. A żeby było ciekawiej, są też emerytury wynoszące 2 grosze. Czyli mamy człowieka w naszym kraju, który dostaje 54 tysiące miesięcznie i takiego, który dostaje 2 grosze. No, polski system emerytalny naprawdę potrafi być człowiekiem wielu talentów. Jednym daje emeryturę, a drugim wspomnienie po pieniądzach. SK2. A muzycznie już teraz Wiktoria Kida. Naiwna ja.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz, SC2.
1: Wielkie zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita, wybrany pełniącym obowiązki prezesa komitetu, tak zdecydował zarząd. Jednocześnie działacze zdecydowali, że Radosław Pisiewicz nie jest w stanie pełnić swojej funkcji. Przypomnę, prezes PKOL-u przebywa w areszcie. Usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. To po tym, jak ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Nie ma informacji o osobach rannych, utrudnienia mogą jednak potrwać jeszcze 2 godziny. Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał czasowo przyloty.

0: Miałam wam powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale jak usłyszałam farbę, chcę tu zostać, no to wiecie, wróciły wspomnienia. No bo wszystkie dzieci lat 90. pewnie pamiętają, jak farba chce tu zostać królowała na szkolnych, gimnazjalnych, bo wtedy jeszcze były gimnazja, dyskotekach. I tam wtedy tańczyło się te tańce, przytulańce i naprawdę były emocje, były buziaczki, były ach, jakie to są wspomnienia, już nie będę mówiła, co tam było, ale proponuję tak następnym razem zamknąć oczy i przenieść się, no bo kiedyś to było, wiecie. A my w ST2 przynosimy was właśnie czasami wspomnieniami w takie dawne czasy i można powspominać. Za moment u nas piosenka też, przy której pewnie jest wiele wspomnień. Lady Punk, tacy sami.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: przepiękny numer na kilka chwil przed godziną 16. Mysłowic i Chłopcy. Po 16 też będzie dużo pięknych numerów i pamiętajcie, Radio SK2 gra dla Was w 100% po polsku, jako jedyna stacja w Polsce. No i tak po 16, na przykład piękny duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Big Day i Sanach. Ach, dużo tego dobrego, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
10: Godzina 16. Na drogach w Koninie pojawiają się jeszcze korki. Postojcie na rondzie miast partnerskich. Również ruch wolniejszy jest na ulicy Kleczewskiej, no i na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jadąc z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 19 stopni. Dzisiaj pochmurny dzień, ale już nie powinno padać.
11: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 44 członków zarządu, przeciw było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe, przyznaje Kmita.
12: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek. Oczywiście chcemy zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL.
11: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytu w PKOL-u, a przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, został też tymczasowo aresztowany. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
13: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew.
11: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Młodzi krakowianie ruszyli do urn. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Organizatorami są Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. Co według młodych głosujących powinno się zmienić w Krakowie?
14: Na pewno poprawienie sytuacji finansowej Krakowa. Dług na ponad chyba 2 miliardy jest niedorzeczny. No i poprawienie komunikacji, głównie autobusowej.
15: Żeby nam nie stawiali tych hulajnóg pod szkołą.
16: Prawobory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. Szkoły powołują komisje, ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
11: Dodaje Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów 18 września.
17: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzylaczek. 200 mikropali na głębokość 7 metrów dna Warty zamontowano pod przebudowę mostu na trasie warszawskiej.
19: Obiekt będzie rósł do góry, czyli potem podpory, potem już ustrój nośny i na końcu wyposażenie.
18: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Koniec przebudowy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Kleczewska koparka wygląda jak nowa. Kończy się gruntowny remont eksponatu, który obejmuje oczyszczenie z rdzy i starej farby czy malowanie. Wszystkie prace mają zakończyć się do 28 września.
0: No i mamy chwilkę po 16. Powiedz mi, gdybyś dzisiaj miał być tytułem piosenki polskiej, to jaki to byłby tytuł? Ha!
11: Ich troje mam już dość, mi lata.
0: Kuba! No, proszę państwa.
11: To taki żarcik tylko.
0: Ha, kosmonaucik.
11: Ale będziesz... niektórzy się utożsamiają pewnie.
0: Ale wpadniesz jeszcze do nas.
11: Oczywiście.
0: Pomimo wszystko. Dobrze, to trzymamy za słowo. Antonina Van Dessel, a o mnie to by było chyba dzisiaj w dzień gorącego lata. Takie wspomnienie. Witam serdecznie.

0: A już teraz u nas Jarząbek, który prawdę nam powie, więc zobaczmy, co to.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Eksperci ostrzegają, sposób, w jaki ładujesz smartfon, ma ogromny wpływ na żywotność baterii i okazuje się, że wiele codziennych nawyków wcale jej nie pomaga. Najczęstszy błąd to oczywiście dążenie do tego, żeby telefon był cały czas naładowany do 100%. W przypadku baterii litowo-jonowych to nie jest korzystne. Specjaliści podkreślają, że dla ich kondycji lepiej utrzymywać poziom naładowania mniej więcej między 20 a 80%. Nie najlepszym pomysłem jest też zostawianie telefonu podłączonego do ładowarki na całą noc. Wtedy urządzenie długo pozostaje na maksymalnym poziomie naładowania, a dodatkowo może się nagrzewać, szczególnie jeśli leży pod poduszką albo w ciepłym miejscu. Problemem są także tanie, nieoryginalne ładowarki mogą powodować niestabilne napięcie, co prowadzi do przegrzewania się baterii i jej szybszego zużycia. Eksperci zwracają też uwagę na temperaturę. Optymalne warunki dla telefonu to mniej więcej od 16 do 22 stopni. Zarówno duży mróz, jak i upał mogą wyraźnie skrócić życie baterii. Co można też robić? Na przykład włączyć tryb oszczędzania energii, ograniczyć najbardziej wymagające aplikacje i, jeśli telefon to umożliwia, ustawić limit ładowania. To są proste zmiany, które mogą sprawić, że bateria posłuży wyraźnie dłużej.

0: A już za moment skrót wiadomości z dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Nie żyją trzy osoby. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce. To na trasie łączącej Poznań z Nowym Tomyślem. Podróżujące osobówką trzy osoby w wieku 19 i 20 lat zginęły na miejscu. Pasażerom autobusu nic się nie stało. Na miejscu wypadku pracują służby, a droga jest zablokowana. Szef MSWiA składa zawiadomienie na Antoniego Macierewicza. Musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Przypomnę, poseł PiS-u w niedzielę próbował wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uniemożliwili to policjanci. Jednego z nich Macierewicz złapał za mundur i groził sądem. Szkolną uroczystość poprowadził robot. To wydarzyło się dziś w Szczecinku w Zachodniopomorskiem.
2: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej Technik Automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał dziś włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku Technik Automatyk.

0: Desu, życie cudem jest i zakupy też są cudem, bo podobno zakupy poprawiają nastrój. I ja, żeby nie było, w 100% się z tym zgadzam. Jest tylko jeden problem. Ten nastrój poprawia się najbardziej do momentu, kiedy przychodzi powiadomienie z banku. No bo zaczyna się niewinnie. Kupię sobie tylko jedną rzecz, tak dla poprawy humoru, na pewno to znacie, a potem nagle w domu pojawia się świeczka, której zapach przypomina las po deszczu, kubek za 70 zł i coś, czego kompletnie nie potrzebujemy, no ale było w promocji, więc żal było nie brać. No i wtedy człowiek patrzy na konto i myśli, no dobra, humor już na chwilę mi się poprawił, teraz poproszę coś na jego ponowną poprawę. Ale żeby nie było, polecam wyłączyć powiadomienia z banku i wtedy humor cały czas jest dobry. SK2.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup

0: teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Za moment na zegarach godzina 17. Michał Szczygieł, Nic tu po mnie. Tak przed chwilą wam zagraliśmy, a po 17 na start Agnieszka Chylińska, Oskar Cyms, Kombi, a dodatkowo, drogie panie, podgłośnijcie, bo po 17 będę mówiła o najnowszych trendach modowych na jesień 2026. Prosto z Kopenhagi.
1: Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
0: I po reklamie.
15: No i już ten poniedziałek powoli dobiega końca. Spójrzmy, jak będzie wyglądać jeszcze pogoda. Na razie mamy 20 stopni na termometrach. Do końca dnia już pochmurnie, ale nie powinno padać. Jutro za to o wiele lepsza pogoda. Od rana chłodno, 9 stopni pochmurnie, ale później maksymalnie 21 kresek. No i przede wszystkim słonecznie. Jutro również nie zobaczymy deszczu.
16: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Nowy szef oznacza nowe rozdanie, a przy okazji porządki, bo jak sam stwierdził, chce, by wstydliwy rozdział w historii instytucji przeszedł do przeszłości. Więcej Olek Ruszkowski.
17: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu to plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
18: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
17: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
16: Marian Kmita zastąpi na stanowisku dyrektora Radosława Piesiewicza. Sąd okręgowy w Katowicach podtrzymał wcześniejszą decyzję, a Piesiewicz pozostanie w areszcie. Strażacy nadal walczą z pożarem. na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Akcja trwa już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
1: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
6: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
1: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
16: Julia Łata, dziękuję. Najczęstszymi objawami narastające zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym to sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
14: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
16: A do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
4: SK2 News, Konin.
19: Jan Grzylaczek. Ruszyły rozgrywki lokalne ogólnopolskiej akcji z Orlika na stadion. W powiecie konińskim młodzi piłkarze zmierzą się w aż 27 meczach.
20: Na początku są etapy gminne, powiatowe, więc z tego się cieszymy, że praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę.
19: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. A wielki finał już 13 listopada na stadionie w Gdańsku. Ruszyła budowa nowej siedziby pogotowia w Koninie. Gotowy jest zarys fundamentów. Nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego powinna być gotowa do lipca 2028 roku.
21: Gdybyś teraz dostał 1000 złotych i masz w 5 minut wydać, co byś kupił? Zobaczymy, jakim człowiekiem jesteś.
16: 5 minut?
21: Tak,
16: dawaj. Nie wiem.
21: Szybko odpowiedz.
16: Za tysiaka portfel nowy.
21: A, czyli jednak jesteś szafiarką. Ja myślałam, że powiesz jedzenie albo coś, a ty aż zaskoczył mnie Jakub Konieczkowicz. No dobra, no niech tak będzie. A wy też zastanówcie się, bo to dużo podobno mówi o człowieku. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i zaczynamy z Agnieszką Chylińską i jej królową łez.

0: Bajm, noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, czyli święto wszystkich tych, którzy w poniedziałek rano mówią jeszcze tylko do piątku, a we wtorek już zaczynają negocjacje z losem. I wypalenie zawodowe podobno pojawia się wtedy, kiedy praca przestaje dawać satysfakcję. No i ja bym powiedziała, że pierwszy sygnał ostrzegawczy jest wtedy, kiedy szef mówi: mam dla ciebie malutkie zadanie, a ty zaczynasz rozważać zmianę tożsamości i przeprowadzkę gdzieś daleko, daleko w góry. Ale spokojnie, bo dzisiaj walczymy z wypaleniem i najlepiej metodą sprawdzoną przez pokolenia, czyli zrobić swoje i wyjść punktualnie. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy się tego trzymaliście i trzymacie.
1: SK2.
0: A już teraz muzycznie Free of Us, Szklany Sufit.

Dlaczego nie od Kasi Kowalskiej w Radiu SK2? A dlaczego nie mówić na kilka chwil przed w pół do szóstej o modzie na jesień 2026? No mówić, więc uwaga drogie panie, jesień 2026 ma nową królową mody. I jest to spódnica inspirowana halką i trochę piżamkami, taką bielizną. Pewnie kojarzycie takie satynowe spódnice z koronką na dole. No to Skandynawki noszą je z wielkimi swetrami, marynarkami, ciężkimi botkami, a nawet sportowymi butami. Czyli moda mówi nam dzisiaj, załóż coś, co wygląda jak bielizna, a potem przykryj to czymś, co wygląda jak pożyczone od męża. No i podobno najważniejsze jest tutaj to, żeby nie stylizować tej spódniczki zbyt dosłownie. Czyli spokojnie, jeżeli ktoś z Was zapyta, jak będziecie miał taką spódniczkę, czy Ty wyszłaś w domu w halce, no to odpowiadamy, nie kochanie, to Copenhagen Fashion Week. SK2. A jak już tak nam się po angielsku zrobiło, to teraz ma nam Lipstick on the Glass Fest 2.

0: Dobrze, bo ja co? Bro, wychowany w Polsce. I jeżeli też was ten numer rozbujał, no to słuchajcie, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i żebyście głosowali na ten numer, dlatego że widzę, że bro i numer wychowany w Polsce jest na razie na miejscu 10, więc możemy mu troszkę pomóc, klikając. A wasze głosy mają naprawdę ogromne znaczenie, bo już w najbliższy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i jak trochę pomożecie, no to kto wie, może ten numer będzie na podium, może na pierwszym miejscu. Także no słuchajcie, jeżeli też was tak rozbujał, to proponuję zagłosować. A za moment u nas Patrycja Markowska, Świat się pomylił.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
7: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
6: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
7: Garnitury w dużych rozmiarach.
6: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
8: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Warius Manx, piosenka księżycowa, to numer idealny, żeby tak łagodnie, spokojnie wejść w ten poniedziałkowy wieczór. Zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zostawiam Was w męskich rękach Łukasza Zduńczyka. I na playliście widzę dużo dobrego, ale ja Wam nic nie zdradzę. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Wandysyl, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Słyszymy się jutro od 15. Pa!
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
5: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotelwloski.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosja i Ukraina mają wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, przekazał dziś Donald Trump. Prezydent USA ogłosił na swojej platformie Truth Social, że oba państwa zgodziły się wstrzymać ataki. Ocenił również, że historycznie najwyższy obecnie w USA wzrost cen oleju napędowego jest powodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Premier Donald Tusk odbył w poniedziałek spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, przekazał w sieci premier. Spotkanie to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą. Lotnisko w Katanii zamknięte do wieczora. To z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii. Największy port lotniczy na tej włoskiej wyspie wstrzymał ruch samolotów do godziny 22, a to już kolejne dziś zawieszenia. Wcześniej do godziny 16 wstrzymane były tylko przyloty. W wyniku emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych krater Etny powstała chmura o wysokości 4 km.
12: Czuć już jesień w powietrzu, ale my się nie dajemy. W Radiu SK2 cały czas jest letnia playlista, dlatego za chwilę gram wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A tak poza tym, jak zawsze wieczorami, mam dla Was dużo dobrych polskich nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Odpocznijmy razem po poniedziałku.

0: I to jest dobry przekaz dla wszystkich zmęczonych poniedziałkiem. Nie dajmy się, bo on za chwilę minie. Doda w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów i mamy dobre nowości. Już teraz mam dla Was kawałek, który walczył w tym roku o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Sarsa mówi, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to się wzrusza i łzy jej do oczu napływają. Na pewno będzie wzruszona, jak dacie jej plusika na sk2.pl, bo ten numer czeka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym.

tego numeru świetnie się słucha wieczorami. Gdy umiera dzień, gdy umiera poniedziałek, to jest najlepsza informacja. Maciej Silski w Radiu SK2, a teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Mamy najlepsze nowości i teraz muzyczna podróż do Wrocławia, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół Motyle. To nowy gracz na polskiej scenie, o nich jeszcze będzie głośno, mówię wam. Nagrali numer o tym, co każdy z nas kiedyś przeżył, czyli ktoś nam się podobał, ale baliśmy się zrobić kolejny krok, baliśmy się odezwać, zaprosić na randkę. Znaczy, no jeśli ta osoba miała męża lub żonę, to uzasadnione. Dobra, nie wchodząc w szczegóły, bliżej podejść tak. Gram wam już teraz w Radiu SK2.

0: Każdy piątek po 18:00. Jakoś dotrwamy, damy radę.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Tak, tak, to jest SK2 i Obywatel GC, a za chwilę będę miał numer dla tych, którzy właśnie wsiadają do samochodu po pracy albo po wieczornych zakupach. Włączają silnik, odpala się SK2 i jedziemy razem do domu, zwłaszcza, że jak sama autorka mówi, to jest numer bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Margaret i Prima Ballerina po 19.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Nowa wystawa pojawi się niedługo w Koninie. Mowa o wystawie czasowej pod tytułem Skarby regionu konińskiego. Na niej będziecie mogli zobaczyć depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. W grupie eksponowanych wczesno-średniowiecznych depozytów można wyróżnić po raz pierwszy zaprezentowany skarb srebrny z miejscowości Tarnowa w gminie Tuliszków. Wystawa powstała dzięki umowom i wypożyczeniom z różnych muzeów w kraju. Otwarcie już w ten piątek, 18 września, w Muzeum Okręgowym w Koninie. Będziecie mieli czas aż do 30 maja przyszłego roku, by zobaczyć tę wystawę.
0: No to co? Chyba już nam wystarczy, nie? Już panu dziękujemy, już pan może iść, jakoś sobie sami poradzimy, prawda? Żegnamy razem poniedziałek i gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. Jak zawsze wieczorami u nas rządzą nowości i w tej godzinie zagram na pewno świeży numer od Julii Wieniawy, ale klasyk też będzie od Krzysztofa Krawczyka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ale ten numer pięknie płynie, kołysze, rozluźnia. Dobry na wieczór, Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. A teraz chodźcie na chwilę do Kawalerki, na 30 metrów kwadratowych, bo właśnie tam zaprasza nas Bowska i młody, rozkręcający się polski raper po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi w małej przestrzeni. W takim małym mieszkanku, niby to tylko 30 metrów kwadratowych, cztery ściany, ale dużo się tam może wydarzyć. Domówkę można zorganizować, pokłócić się można i pogodzić też się można. Więc już teraz gramy 30 metrów kwadratowych na antenie Radia SK2. Jeśli wam to wystarcza, dodajcie im plusika, bo to numer z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: Na

wideo, środa, czwartek. Jakoś nam ten tydzień zleci, poniedziałek już się kończy. To jest SK2 i 100% polskich hitów. A teraz naszą antenę przejmuje utalentowana aktorka i świetna piosenkarka, która ostatnio wystąpiła na jednej scenie z Andreą Bocellim. To Julia Wieniawa, która nam wszystkim zaśpiewa, że 27 lat to jest malutko, ona dopiero się rozkręca. Dla niej to jest dopiero początek wielkiej kariery. Śpiewa o swoich sukcesach i zachęca nas do tego, że jeżeli o czymś marzymy, to róbmy, zacznijmy działać, nie czekajmy nie wiadomo na co. O tym jest ten numer 27 do gwiazd. Ten kawałek Julia Wieniawa w piątek zagrała osobiście, premierowo w gorącej polskiej dwudziestce. Posłuchajmy go raz jeszcze.

0: Lady Punk na dobry wieczór w Radiu SK2, a za chwilę tak na przekór Miasto Budzi się od Jugopolis i Pawła Kukiza. Będzie też coś nowszego, numer, który jest aktualnie nad przepaścią. Wiktoria Kida, Co mi tam, z miejsca 20 gorącej polskiej 20. Jeśli nie chcecie dać jej spaść, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer i na inne wasze ulubione polskie hity. Nowe notowanie waszej listy hitów gram w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Złotych za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień. I po reklamie.

0: Konin.
1: Może mam wszystko, a

0: Może być Every Breath You Take od The Police, ale może być też Każdy Oddech Twój. My w Radiu SK2 wybieramy polską muzykę, ona jest najpiękniejsza. Perfekt za nami, to jest jedyna stacja radiowa, która gra 100% polskich hitów. Po 20 m.in. Sarsa i Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzylaczek, serdecznie zapraszam. Cykl filmów wielkiego włoskiego reżysera Federico Felliniego powoli dobiega końca, ale spokojnie, został jeszcze jeden seans. W Koninie będziecie mogli zobaczyć Głos z Księżyca. Film rozwija krytykę społeczeństwa spektaklu, obecną wcześniej w Ginger i Fred, to film z 1986 roku, no ale przenosi ją z poziomu telewizyjnego widowiska na poziom wyobraźni i codzienności. Ważną rolę pełni księżyc, tradycyjnie kojarzony z kobiecością, magią, mistyką i nieuchwytną energią. Historia opiera się na przygodach wypuszczonego ze szpitala psychiatrycznego pacjenta i jego paczki. W roli głównej Roberto Benigni. Seans już 20 września w kinie Oscar w Koninie.
0: Dobra, to teraz umówmy się tak. Wy ogarniacie ostatnie sprawy tego poniedziałku, a ja wam dobrze gram, żeby było co mruczeć pod nosem. I nie spieszymy się. Odpoczywamy od poniedziałkowego pędu. Spokojny Cortez, hej wy, na początek, a potem obiecuję dobre nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Kombi z anteny zjeżdża, a wjeżdża artysta, który teraz pewnie dopina ostatnie szczegóły. No bo to już naprawdę niewiele czasu zostało, niecałe 3 tygodnie i premiera. 2 października wychodzi nowa płyta Wiktora Waligury, którego znacie z hitu 4 pory roku. Teraz zagram wam jego nowość, Nie umiem kochać. Ten numer i wiele innych na żywo będzie można usłyszeć w październiku. Wiktor Waligura ruszy w trasę koncertową i zagra w klubach w największych miastach w Polsce. A teraz gra w Radio SK2.

hit nieśmiertelny. Wilki i Baśka na antenie Radio SK 2, a za chwilę muzyczny lek na złamane serca. Bo przed nami Keira, czyli polska-amerykańska artystka, która podbiła amerykańskiego X-Faktora. Wystąpiła w Mam Talent, no i jest trochę amerykańską gwiazdą, ale ostatnio też zaczęła śpiewać po polsku. Nam w Radio SK 2 to się bardzo podoba, bo gramy 100% polskich hitów. Keira osobiście przyszła do naszego studia z tym numerem i powiedziała, że stworzyła ten numer w trudnym momencie swojego życia, ale teraz już jest lepiej, dlatego dedykuję to wszystkim złamanym sercom. Keira, na moje nieszczęście, ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór i codziennie po 18 robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed gorącą polską dwudziestką. Gram najlepsze nowości z waszej listy hitów i zrobimy to też jutro. Łukasz Zduńczyk, do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Reklama. 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz czas na propozycję teatralną. Już niedługo w regionie będziecie mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Matki Śnieżne. To połączenie historii współczesnych matek z ponadczasową bajką Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena. To podróż do świata pełnego miłości i zrozumienia, ale też świata skomplikowanego. Za wykonanie odpowiada Teatr Śląski. To dzieło stworzone przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet. Spektakl porusza uniwersalną tematykę i zaprasza do dyskusji. Na potrzeby spektaklu specjalnie napisano piosenki. Matki Śnieżne już 19 września o godzinie 19 w Centrum Kultury i Sztuki Domie Oskard w Koninie.
4: Magazyn lokalny.
6: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotan.
7: Stawiacie nas pod ścianą, że skoro nie pozwolicie państwo, to my nie zrobimy. Będzie dalej śmierdział.
8: Teraz.
9: Ale śmierdzi nadal.
10: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam w godzinach, to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. Otwieram okna, też czuję smród. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy państwo, w obronie rolników chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
11: Nie o to chodzi.
10: Oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał pan...
12: Będzie pani płakała za chwilę?
10: Zastanawia się, czy warto.
12: Ona ma problemy i nic więcej pani nie potrafi.
13: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, państwo mają rację, zwiększają limity, zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego, tak, chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć, co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
9: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
13: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak, ma pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji, bo odpowiadamy tylko za swój zakład. Jeżeli pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak, zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
9: A jeśli ja nie zmniejszy?
2: Pytanie. Tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną wprowadzone?
8: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem. Zgodnie z prawem.
14: Widziała to tak?
8: Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów, a rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39. To jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
2: Rozumiem, czyli
8: woda
2: logiczna, każdy wie jak płynie, spłynie do najniższego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał topiec i powatopiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału powatopiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do pani wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powatowiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z Państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie Państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powatowiec?
15: Bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy i tam jest oczyszczania podobno.
2: Rozumiem, że...
15: I nie ma kto tego wyczyścić.
2: Ta ma Bobrów, czyli jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja... Gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko Bobrów. Dziękuję.
16: W tej chwili bez Waszego podłączenia tam już jest ciężko odebrać wodę, a jak się Wasza firma podłączy
15: pod to, mamy w piwnicach.
16: To będzie tylko gorzej. A wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
17: Kogo zaleje?
16: Was nie, bo wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z was, drodzy państwo, nie zejdziecie drogą gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie tego zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się nami nie zainteresuje. Jak dadzą wam pozwolenie, żeby się podłączyć, wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
15: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a wy w ogóle nie zadbacie.
18: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas, tylko
16: jeszcze podtopienia będą.
13: Grupa Energii Sprzyjała Biobratem to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji, a jednym z obszarów, który postanowiliśmy przy okazji

0: spowoduje.
1: Ale my się boimy, że będzie gorzej i nie wyrażamy zgody. No po to tutaj przyszliśmy, żeby się sprzeciwić.
2: Prawie pół wieku przepracowałem w Lasach Państwowych na Złotej Słynnej Górze. Tak jak ja znam tutaj to środowisko, te ciekawe zakątki i te, do których lepiej nie zaglądać, to chyba nie. I to nie są taplary. Widzicie Państwo nas na parking, popatrzcie też z ciekawości i chyba widzicie, z kim macie do czynienia. My po prostu się nie ugniemy. Pójdziemy do sądu zbiorowo, nie wiem, za utratę naszego zdrowia, wartości naszych domostw, naszej krwawicy. To przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, schermatyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
2: Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
2: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma, na budowę, bo już tam czeka następny projekt, biogazowni. Panu nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Chyba nie wie. No przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonaserve. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy bo Bioprotent, czy Bonaserve, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi. A wy nam przedstawiacie, no pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonaserve nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym, jedziemy. Powąchamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki.
1: Tak.
2: Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, to mam zdjęcia pokażę. Jeszcze w październiku, w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydzę. Zalaliście wszystko i sosny już suchocukier. Tam jest bagno. Na żwirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajorę. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa kolejna? To, co powiedziałem. Na samym początku znam te tereny. Mogielniki, beczki, tysiące beczek. Tutaj hamas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło. Okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony. I to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani mówi? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę. To co, doczałem tam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, no, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer jeden w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, fatygowałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, pani przyszła, tak. Co nam pani powiedziała? Nie, no nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie. I co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach, na tysiące, tam jakiś podstaw prawnych. No i to, kto by tu przyszedł? Nikt by nie przyszedł. A już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejne ta inwestycja wiąże? Proszę państwa, to co kolega powiedział, zero. Zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak to było, nie tak dawno. Po sąsiedzku z państwa firmą, z galwanizerem. Tam chemia, szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba, cała okolica, nasza gmina, Stare Miasto, samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie to upchnąć? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście dopiero, gdzie podziać wodę, zrzut. Że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię? No to, wie pan, no to nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No, o kibicu. Dziękuję.
0: Szanowny panie.
3: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem. Co jeszcze jest?
4: Bonselect Pro.
3: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy zarządów, nie znamy was.
4: Panie kolego.
3: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów. Zapraszamy na ponowne spotkanie. Licznie się wstawimy.
5: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
6: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
5: No widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. No, musicie odpowiedzialność.
7: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta jest obecny na tej sali, on wnikliwie obserwuje, wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluje, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, z zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. Mieliście prawo, bo tak samo jak ja, proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem i nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, ale za każdym razem w miarę posiadanych informacji zostaliście państwo poinformowani, co znaczą zapisy i moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny. I trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam. My musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne. Bo tak samo zarzucacie Państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. Każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, no to nie, i na końcu, przepraszam, podjąć decyzję.
0: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki Waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
3: On go nie straci, tego miejsca pracy.
0: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść, z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
8: Kompletnie.
0: Przepraszam, że mówimy, daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 6. klasie, 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
9: Bo się nie da.
0: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
8: Ekonomia.
10: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
3: Chcemy przysłowiowo zaprosić twojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś.
10: Zrozumcie,
3: i posiedzieć
10: nas, w tym nas by tu nie było.
3: Ludzie mają wolno od pracy, posiedzieć. A w tygodniu jest nośny, a weekend przychodzi i wstyd rodzinę zaprosić. No panowie.
10: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to. To jest nasze życie.
0: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bonoselect Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
3: Ale to tak.
0: Może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
10: Czy to wy, czy inne firmy?
0: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej...
10: Okay, nie byłoby nas.
0: Jeżeli twierdzicie, że to nie wy, zapukajcie do firmy obok. Zaproście prezesa. A powiedzcie, że nie możemy się rozwijać. Co on wtedy powie? Rób ta sesami, co chce ta? Nie pójdzie tak. Jeżeli wy nie będziecie uciążliwi, będziemy z wami rozmawiać. Będzie Bonus Elektro nam śmierdział, będziemy my rozmawiać z Bonus Elektro.
8: Mamy prawo konstytucyjne do czystego powietrza i nie hałasowe. Chcemy spokojnie się wyspać.
3: Nasze pytania to teraz powinniście sobie na kartce spisać i egzekwować to i przyjrzeć się tym naszym pytaniom. O co pytamy, to przyjrzeć się tej sprawie, bo nie, to jest konflikt.
11: Firma niby dużo zrobiła przez to 2,5 roku, ale my 2,5 roku nie czujemy się lepiej.
8: No, ja mam pytanie do pani wójta. Dlaczego pani pozwoliła otworzyć nowe zakłady, które tak śmierdzą, tak hałasują i nie nie spytała się pani w ogóle nas o zdanie, a jaka nasza jest wola. A to nasz głos najważniejszy, bo to się dzieje na naszym terenie. To nie są radni za Krzymowa czy gdziekolwiek, co by mają prawo głosić. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest dwóch lub trzech, to i tak jest dużą mniejszością, ale głos nas, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze sprawami.
9: Długie, prawie ponad 3-godzinne spotkanie. Jakie wnioski?
12: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety, pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
7: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
9: No właśnie, pani wójt, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
7: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Padały różne pytania, towarzyszyły temu spotkaniu emocje. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie, bo przecież wiemy, że no, jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale no też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie... No, nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padało też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy, więc chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowania z ludźmi też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
12: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
13: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ no, procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
12: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
13: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców, ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież gdzie ci ludzie by pracowali? Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
14: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotel.
12: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
14: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
12: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
14: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości, i wymianie maszyn, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
15: Procedura administracyjna trwa, a stanowiska kolejnych instytucji będą miały wpływ na decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy.
16: Magazyn lokalny.
15: Ruszamy z informacjami z regionu. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
17: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
18: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny. Są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu z jakimś apelem. Powinniśmy oddawać krew.
17: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa. I z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcje poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać, i postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli, i czekamy na Państwa.
12: Te deficyty, pani dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
17: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi i jej składników.
12: Pani dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest takie największe zapotrzebowanie?
17: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
12: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
17: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców, bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
12: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor te wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
17: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować, są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
12: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
17: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki. I już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi. I z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu, to nie są są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
9: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
17: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się. Zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu oddanej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informacje o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca po oddaniu określonego

0: zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy, może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
1: I co ważne, panie doktorze, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
0: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne. I jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to oddanie, pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
1: I ostatnie takie pytanie, pani doktor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
0: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane i po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po otrzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
1: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
0: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział, dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami, pisami prawa przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mogłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów w procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników. To pojedyncze, o tych przypadkach są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, podjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
1: I ratujemy życie.
0: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
1: No i pięknie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Sebastian Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w Konie

0: stacji kwiatarstwa z Kalisza.
1: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
0: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat, masa 50 kg, to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli np. leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejsze kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek, 3 ml. Natomiast możemy już pobierać osocze, czy to są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
1: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocza?
0: Jak to... Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku osocza to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
1: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
0: Krew może oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
1: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba.
0: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. Jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
1: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
0: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na ciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są jakby dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać, dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, gdyby, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować, każdy działa inaczej.
1: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
0: Wie pani, co są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to jest naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
1: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
0: Bo chcą pomóc. Bo chcą pomóc.
1: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
0: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się. Po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
2: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. To niezwykłe miejsce w sercu Starówki. Latem stare, rozłożyste drzewa dają schronienie licznym ptakom i zwierzętom, a odwiedzającym park chłód.
3: Dariusz Urbański, kierownik działu zieleni.
1: No właśnie, kierownik też Konińskiego, najpiękniejszego parku Chopina. Miejsca, gdzie no myślę, że mieszkańcy Konina i oczywiście nie tylko odwiedzają bardzo chętnie. Tam jest urokliwie, jest pięknie, jest tak klimatycznie. Panie Darku, pan sprawuje opiekę nad tym parkiem. Taką krótką historię o nim poproszę.
3: No, nasz piękny park ma już ponad 190-letnią historię. Takie początki parku to jest rok 1832, gdy założono dwa takie zagajniki na terenie miasta. Ten jeden zagajnik to taki protoplasta tego naszego obecnego parku. Takim pomysłodawcą założenia tych zagajników był obecny burmistrz Jan Ruciński. W 1843 roku zaczęto w ramach takiego szarwarku, czyli obowiązkowych prac rzeczowych, na terenie parku wykonano prace. Między innymi wykonano kilka alejek spacerowych, ławki i powstała altanka. Ogrodnika miejskiego zatrudniono w 1847 roku i był on na pensji miasta Konin. Takie prace większe, bardziej zaplanowane, rozpoczęły się w 1920 roku, gdy zaczęto planować taką rozbudowę parku, czyli wybudowano muszlę koncertową i altanę modrzewiową. Na te prace, na utrzymanie parku składali się bogaci mieszkańcy Konina. Takie następna większa akcja zaplanowana zgodnie z projektem odbyła się w 1934 roku, gdzie posadzono różne drzewa ozdobne, krzewy, no oczywiście okres wojny. Ciemny okres, park zaniedbany, zarośnięty, no tak jak wszędzie. Prace takie większe na terenie parku, czyli to jest rok 1950, gdy powiększono park do ponad 10 hektarów, czyli do takiej powierzchni jak obecnie ma park. Zarządcą zostało PGKiN, wtedy też zostały uspane wały. Kończyło się zalewanie przez wartę terenu parku. W latach 60. teren parku jako miejsce obrało sobie wystawa rolnicza i wielokrotnie tutaj były te wystawy. Rozpoczęto następne prace takie, czyli zdemontowano tą altanę modrzewiową i muszlę koncertową. Ale na ich miejsce pobudowano amfiteatr i podkowę taneczną. No i rok 75. Czyli taki symboliczny początek zwierzyńca. Wtedy sprowadzono pierwsze większe zwierzę do parku, czyli osiołka. Co prawda w latach poprzednich hodowano na terenie parku pawie, ale one tak chodziły po terenie parku swobodnie, a często i poza nim. Ale pierwsze większe zwierzę to był osiołek. No i w następnych latach zaczęto sprowadzać inne zwierzęta, ale konieczne były prace, które podjęto. W 1986 roku ogrodzono staw oraz wykonano ogrodzenie wybiegu, gdzie do tej pory znajdują się daniele. W 1987 roku już wykonano ogrodzenie całego parku, czyli no, park został tak ogrodzony, kilka furteczek, taki był bardziej bezpieczny. W 1988 wybudowano ptaszarnię i pozostałe wybiegi, co właśnie umożliwiło sprowadzenie większej ilości zwierząt. A miejsca, z których sprowadzano zwierzęta, to przede wszystkim ogród zoologiczny w Poznaniu, z którym największą współpracę nawiązaliśmy, oraz ogród zoologiczny we Wrocławiu. No więc wtedy było możliwe sprowadzenie większych zwierząt, jak chociażby dziki, konie przewalskiego, jeleń Milu, sika wietnamski, jak z Wrocławia na przykład, a później to już i lamy, alpaki i inne zwierzęta. Co prawda, no te zwierzęta niektóre odchodzą, niektóre przychodzą, bo to jednak zwierzęta mają, tak jak ludzie, swój wiek i odchodzą. Tak, i w ostatnich latach fajne rzeczy zaczęły się dziać w parku. Chociażby w 2022 roku w ramach projektu Zielona Edukacja na terenie parku Chopina zamontowano wzdłuż takiej jednej z głównych alei, która biegnie do stawu, zamontowano 11 tablic edukacyjnych i 11 ławek, na których oparciach są treści informacyjno-edukacyjne, generalnie ekologia, fauna, flora. Również zamontowano taki ekologiczny kosz do selektywnej zbiórki. Ma on uczyć użytkowników, jak segregować nieczystości, odpady. Dzięki przychylności miasta i pana prezydenta Korytkowskiego wyremontowano tą właśnie alejkę, wykonano nową nawierzchnię i zamontowano 15 nowoczesnych, energooszczędnych latarni. No i jeszcze największa inwestycja w ramach tego projektu to wyremontowano część budynku już istniejącego, czyli powstał ośrodek edukacyjny. Jest to sala spora, 60 metrów kwadratowych, toaleta przystosowana dla potrzeb, w ogóle cały ośrodek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Ostatnio dosyć często jest właśnie wykorzystywane przez młodzież szkolną, ale również i przedszkolaki. W roku 2023 następna fajna sprawa, w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, w ramach dwóch projektów, które one zostały połączone, bo dotyczyły praktycznie tego samego, czyli zwierzyńca. W ramach tego projektu powstało 15 całkowicie nowych, profesjonalnych, wykonanych ze świerku skandynawskiego stajni dla zwierząt. Częściowo również zostały wykonane nowe odbojnice. No, myślę, że efekt robi wrażenie.
1: Panie Darku, no historia parku jest bogata, tak jak widzimy. Na przestrzeni tych lat on się zmieniał diametralnie. Teraz mamy go w takiej formie, myślę, że no, bardzo atrakcyjnej. I powiedzmy sobie też o tym, że tam jest ogromny plac zabaw dla dzieci, siłownia, także atrakcji, które przyciągają zwiedzających, jest na pewno dużo.
3: Tak, tu mogą przyjść całe rodziny, dzieci, rodzice. Dzieci bawią się na placu zabaw. Siłownia zewnętrzna jest obok, po drugiej stronie alejki, czyli rodzice mogą poćwiczyć. Jest ta nowa właśnie alejka szeroka, 300-metrowa, wyremontowana, gdzie można pojeździć na rolkach, łyżworolkach, deskach. Teren jest ogrodzony przede wszystkim. Jest otwierany od godziny 5 do 23. Jest pod ochroną, także myślę, że to jest bardzo bezpieczny teren dla całych rodzin z dziećmi.
1: Powiedzmy sobie o pomnikach przyrody, które można podziwiać w parku.
3: Są również u nas pomniki przyrody, 5 pomników przyrody, kilkusetletnich, potężne dęby, które mają już status pomniku przyrody. No, wdrożyliśmy ostatnio właśnie takie prace pielęgnacyjne dzięki uprzejmości dendrologów z Poznania. Ostatnio Stanisław był przycinany, żeby był bezpieczny, ale planowane są również w najbliższym czasie, również w stosunku do innych pomników, prace, regularne kontrolowanie stanu zdrowia tych pomników, żeby cieszyły nas jeszcze setki lat.
1: No nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej atrakcji, o której oczywiście pan już mówił, zwierzęta. Myślę, że to one w głównej mierze przyciągają tych wszystkich odwiedzających. Przyznam, że ja chętnie zawsze biegnę najpierw do tych zwierzątek, zobaczyć, co tam u nich słychać. Panie Darku, jaką liczbę liczy rodzina zwierząt parku Chopina w Koninie?
3: Znaczy w tej chwili trudno mi powiedzieć, dlatego że stan ptaków co chwilkę się zmienia. Mamy inkubator, gdzie co jakiś czas, jakieś tam pisklęta, około 80 sztuk, 90 z tymi ptakami.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia, panie Darku, jeżeli chodzi o dokarmianie tych zwierząt, cały czas wystosowujecie taki apel do mieszkańców miasta, żeby nie dokarmiać tych zwierząt, bo naprawdę one są zadbane, one cały czas ktoś ich pilnuje, dokarmijcie je na bieżąco. Może powiedzmy też sobie o tym, żeby mieszkańcy nie dokarmiali tych zwierząt, bo tylko mogą zrobić im wtedy krzywdę.
3: Zwierzęta są pod opieką pielęgniarzy, lekarzy weterynarii. Mają ustalone dawki karmy, jakie powinny codziennie dostawać. Takie dokarmianie, a czasami pokarmy, które trafiają do wybiegów, to są wręcz szkodliwe, trujące. Nie powinno się dokarmiać. W każdym wybiegu jest tablica zakazująca dokarmianie. Wierzcie mi państwo, one mają optymalną ilość karmy. Dla niektórych zwierząt, jak na przykład dla kuców, nadmiar karmy powoduje, że nabywają ochwatu. Proszę mi wierzyć, dostają optymalną ilość karmy ustaloną przez lekarza weterynarii.
1: Tak, i nie dokarmiamy zwierząt, chyba że za porozumieniem tutaj pana Darka, który ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, to nie wiem, czy wy też zbieracie jakieś tutaj, jakby ktoś chciał na przykład wspomóc dokarmianie zwierząt, to jeżeli tutaj by przyszedł do was, czy wtedy może jakieś jedzenie przeznaczyć na ten cel?
3: Tak, oczywiście. No, regularnie przedszkolaki dostarczają zbiórki, robią, mają tutaj pod swoim patronatem tematem kucyka, olka. I regularnie przychodzą, przynoszą jakieś tam marchewki, zboże, takie bezpieczne pokarmy, które my również zadajemy zwierzętom.
1: I oczywiście tak możemy robić. W każdym razie, panie Darku, szapoba, podziwiam pana za to, że pan silną ręką trzyma tutaj ten park i myślę, że no wszyscy są zadowoleni odwiedzając go i tak przenosząc się z tego miasta do parku. Mamy takie wytchnienie i odizolowanie się od tej codzienności. Można sobie spokojnie usiąść na ławeczce w cieniu, poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, odizolować się od tego wszystkiego, od tej codzienności, tego zgiełku. Park daje nam takie schronienie. Dziękujemy panu Darkowi za to.
3: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję jeszcze oczywiście za wywiad i wszystkiego dobrego życzę.
3: Wzajemnie również zdrówka.
2: Park imienia Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Cmentarze ewangelickie w regionie konińskim stały się podstawą projektu Nieme Ślady. Zdzisław Siwik nie ograniczył się do samego fotografowania. Szukał nazwisk, pytał o rodzinne wspomnienia, odtwarzał tło powstania nekropolii i losy ludzi.
6: Siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich. Byłem województwie konińskim, jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nawet, znaczy nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność. Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej ja nie zwracałem na nie uwagi, ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi. Dużo ziemi było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy. I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. Oni byli... To byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa. Tutaj pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli, znaczy na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć, w zależności w jakiej okresie to było, bo ta kolonizacja czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX czy pod koniec XIX. Na początku miał to być album fotograficzny, który miał służyć wystawie. Ta wystawa nie powstała, powstał album fotograficzny z pewnymi opisami. Na początku miały być to same zdjęcia plus wstęp, ale w pewnym momencie, jak już tworzyłem ten album, stwierdziłem, że brakuje jednak tych opisów. Więc lokalizacje tych cmentarzy to oczywiście z literatury regionalnej, ale także używałem map Google. Na mapach Google one są też gdzieś tam pozaznaczane i mają też współrzędne. Można sobie, że tak powiem, zczytać z map Google, wrzucić do aplikacji i prawie, że pod każdy cmentarz aplikacja podprowadzi. Natomiast sobie w którymś momencie zadałem taki trud, żeby o każdym cmentarzu coś napisać, znaleźć jakąś ciekawostkę. I to w którymś momencie stało się naprawdę dużym wyzwaniem, bo nie wszystkie cmentarze są opracowane. Niektóre są rzeczywiście dobrze, tak jak na przykład w gminie Krzymów. To są bardzo dobrze opracowane tutaj, przede wszystkim właśnie przez Stowarzyszenie Frydhof, czy tam miejscowych regionalistów. Konin, Żychlin, Węglewskie Holendry, bardzo dobrze opracowane. Ale są też takie, jak w gminie Kramsk, czy Wierzbinę, gdzie po prostu znaleźć jakiekolwiek informacje o tych cmentarzach, to było kuriozalne zajęcie. Natomiast korzystałem z wielu źródeł, tak? Na przykład ze spisu powszechnego z 1921 roku, z dzieł Eduarda Kneifla, takiego pastora, który zajmował się opracowaniem tych parafii, przede wszystkim w powiecie kaliskim, ale też on pochodził z Władysławowa, z Felicjanowa, więc też pewne informacje gdzieś z jego prac wyciągnąłem. Z Atlasu Geograficznego Królestwa Polskiego można też pewne informacje wyciągnąć. Ciekawe prace znalazłem, to jest na przykład zarys najstarszych dziejów osad holenderskich w Puszczy Pyzderskiej Zbigniewa Chodyły. Wydawnictwa nasze tutaj regionalne, czyli Holendry wokół Konina, to jest książka wydana i zredagowana przez Stowarzyszenie Frydhof. Zerwane ogniwo, Ewangelicy na ziemi zagórowskiej i wielu, wielu innych źródeł. Też szukałem informacji na stronach gminnych, tak? Każda gmina ma tam jakieś też lepiej lub gorzej opracowaną swoją historię i tych źródeł informacji, powiem szczerze, że gdybym to wynotowywał, to by było z 3 strony, A4. Korzystałem z pracy innych historyków i regionalistów. Nie miałem ambicji, żeby to była praca naukowa. Chciałem bardziej, żeby to było bardziej taki album popularyzujący, będący takim... bo mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest album fotograficzny, to jest to fajny przewodnik po cmentarzach ewangelickich ziemi konińskiej, że jeżeli ktoś już go ma w rękach, no to ma tą wskazówkę, gdzie tego szukać i jak tam na przykład trafić. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować, ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I tak na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, znaczy ja zdokumentowany to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca w Alinowie koło Złotkowa. No tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. I to jest, że to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali tę naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy na przykład, gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? Czyli taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe, takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda, że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to fotografowałem przez parę lat. Starałem się to robić w różnych porach roku, bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostaje stanie, tak? To, bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie jeszcze, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak? Bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą. To zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem państwu taką ciekawostkę. To jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko 2 dni. To był po prostu taki okres, że rano spadł śnieg, ja to pojechałem, zrobiłem zdjęcie, a następnego dnia już ten śnieg zaczął topnieć i już nie było. To był moment. Kilka takich właśnie momentów przeżyłem przy tym projekcie i to było bardzo ciekawe dla mnie. Starałem się też, żeby ten projekt był jednolity. Żeby było czuć, że to jest zrobione jedną ręką, tak? I możliwe, że świadczy o tym, że to są takie kolory, ponieważ robiłem w podobnych porach dnia. To były zawsze popołudnia, wieczory. No i powiem tak, no większość zdjęć prawdopodobnie było robione jesienią, więc to może stąd to wynika. Jesienią, zimą, latem było ciężko nieraz się tam dobić, ponieważ po pierwsze one były, niektóre są tak zarośnięte, że latem ta przyroda jest tak bujna, że nawet nie ma jak tam wejść. Natomiast część było na pewno robione wiosną. część było jesienią i część zimą. Latem myślę, że też któreś było, ale chyba najmniej. To, że one są w podobnym, na takim, w takim klimacie czy stylu, to wynika z tego, że to jedna osoba robiła i miała jakiś koncept na to. No taki był zamysł, żeby to nie były zdjęcia od sasa do lasa. One mają być interesujące, mają być każde troszeczkę inaczej pokazane, ale mają stworzyć spójną całość. Bo często jak oglądam na przykład albumy, gdzie jest paru fotografów, to właśnie jest, mimo że jest na przykład jeden temat, ale na przykład są różne zdjęcia. I ja to widzę, nie? Widzę, na przykład rozróżniam tych autorów. Znaczy z tym albumem jest taki troszeczkę problem, że to jest bardzo małe wydawnictwo. Bym powiedział nawet, że kolekcjonerskie. Zostało wydanych 150 egzemplarzy i tak naprawdę zostało jeszcze około 50. Więc gdyby ktoś miał ochotę nabyć, to jedyny sposób to jest po prostu indywidualne skontaktowanie się ze mną. Najlepiej przez jakiegoś messengera i tylko taka forma. Przekazałem część egzemplarzy do bibliotek i konińskich, i takich ogólnopolskich, które wymaga jak gdyby użycie numeru ISBN, tak? Ale tu w Koninie to na pewno w bibliotece głównej jest ten album. Jest też w bibliotece szkolnej zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, więc uczniowie tej szkoły na pewno mogą skorzystać. No i w bibliotekach uniwersyteckich.
5: Dla mieszkańców regionu ten album to sygnał, że pamięć o dawnych społecznościach nie jest wyłącznie domeną archiwów. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by wziąć udział w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
7: Lidia Maciejewska, prezes fundacji Firefighter Combat Challenge Poland.
8: Co takiego jest w Licheniu, że tylu zawodników tutaj przyciągło?
7: Są to zawody formuły amerykańskiej, jako jedyni w Polsce. Mamy ją opatentowaną i możemy te zawody robić u siebie. Wcześniej one się odbywały w Łodzi, od 2 lat odbywają się w Licheniu. W zeszłym roku robiliśmy jednodniowe, w tym roku już będą 2-dniowe. Będą starty indywidualne i klasyfikacje do sztafet. Mamy 202 zawodników z Polski, z Czech, z Niemiec, z Austrii, z Węgier, 20 ponad Litwinów. Mamy też gościa specjalnego z USA, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji, troszkę mniej z pogody, ale mamy nadzieję, że się uciszy.
8: Są nie byle jakie zawody, bo trudność jest dość ogromna.
7: Tak, taki człowiek z ulicy nie jest w stanie pokonać takiego toru. Ja przyznam, na wbiegnięciu na wieżę odpadam, a jeszcze jest dalszy tor, pięć różnych elementów toru. Poziom zawodników jest bardzo wysoki. Mamy tu mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski wielokrotnych, ale mamy też debiutantów. Mamy wiele osób, które po raz pierwszy będą mierzyć się z tym torem. No trzymamy za nich bardzo kciuki. Mamy tu strażaków ochotników, strażaków zawodowych, kobiety, mężczyźni, także różnorodność, jest na co popatrzeć. Zapraszamy z całego serca, bo jest na co popatrzeć.
8: No właśnie, a ten tor, mogłaby Pani trochę zdradzić szczegóły, na czym to polega, ta cała konkurencja?
7: Tak, w ogóle to biegamy w całym ciężkim sprzęcie, z aparatem, z maską. Pierwszy element to jest wbieg z pakietem, czyli z wężem, schodami do góry. Na górze podnosimy, wciągamy pakiet z dołu, zbiegamy, dobiegamy do młota, to jest też ciężkie zadanie, trzeba przesunąć taki klocek slalom, wracamy, bierzemy wąż, trafiamy wodą do celu i bierzemy 80-kilowy manekin i przez cały tor przeciągamy go na koniec, także są osoby, które padają w połowie toru.
8: No właśnie, oprócz tego sprawdzenia swoich umiejętności, co ma dać udział w tej konkurencji?
7: Ćwiczą. Strażacy ćwiczą swoją wydajność, swoją kondycję, sprawność, ale w tym roku też chcielibyśmy trochę się zintegrować, także prócz czasu takiego zawodów liczymy na wspólnego grilla, wspólne świętowanie, poznawanie się, bo to jest taka brać strażacka, fajne spotkanie.
8: Super, zapytam jeszcze, kobiety mają taki sam tor jak mężczyźni?
7: Tak, kobiety mają dokładnie ten sam tor, dokładnie te same elementy, z takim samym obciążeniem. Mają swoją klasyfikację, także one między sobą konkurują w tych samych warunkach. Zasada jest taka, że każdy strażak ma dokładnie takie same okoliczności na torze. Nie wszyscy mają to samo, nie?
8: I dają radę?
7: Dają. Dają. Mamy 15 kobiet w tym roku. Dziękuję. Dzięki bardzo.
9: Starszy kapitan Berenza Rafał, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
8: No i co pan dzisiaj tutaj robi, zapytam?
9: Tutaj startujemy razem z zawodnikami z innych państw, również dużo zawodników z Polski przyjechało tutaj na zawody. Sprawdzamy naszą wydolność, nasze przygotowanie do służby, jaką pełnimy na co dzień w naszych jednostkach. A dodatkowo rywalizujemy tutaj na torze, ale to jest rywalizacja taka sportowa, ponieważ my tu wszyscy się znamy tak naprawdę. Jesteśmy rywalami, takimi można powiedzieć przeciwnikami, te 2 minuty na torze, a później każdy jest tak przyjaźnie nastawiony, także bawimy się.
8: Czy każdy strażak może wziąć udział w takich zawodach?
9: Jak najbardziej. Każdy strażak, który jest dopuszczony do działań, czyli ma badania, ma przygotowanie odpowiednie, może wziąć tutaj udział w tych zawodach i może się sprawdzić pod względem właśnie tego przygotowania do działań, które na co dzień mogą mu się przytrafić.
8: Czy trudno jest pokonać ten tor?
9: To znaczy tak, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, to na pewno zderza się z taką ścianą, ponieważ jest to, ten WG Sport nazwany jest 2 minuty, najcięższe 2 minuty w sporcie. I faktycznie pierwsze te starty mają takie jakby odzwierciedlenie. Jest to ciężki tor, aczkolwiek jeżeli później już ktoś dba o swoje przygotowania, o swoją tężyznę fizyczną, już takie jakby trudności ten tor mu nie sprawia.
8: Właśnie pan tutaj ma zaszczytne tytuły, że tak powiem, w tej konkurencji. Jak udało się osiągnąć?
9: Tak, z takich większych to jestem 3-krotnym mistrzem świata indywidualnie. 16 lat już trenuję. Dzień w dzień trenuję pod te zawody. Teraz akurat jestem w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata, które będą od 19-24 października w Stanach Zjednoczonych. Tam jedziemy ekipą taką większą z Polski i chcemy tam namieszać, tak jak w latach wcześniejszych miało to miejsce. Tutaj jesteśmy w takim przygotowaniu, czyli nasza forma nie jest jakby taka najwyższa, w najwyższym jakby piku naszym przygotowań, aczkolwiek sprawdzamy się, żeby wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie właśnie do przygotowań w tych najważniejszych zawodach.
8: Generalnie ja nie wiedziałam na przykład, że strażacy konkurują ze sobą w takich umiejętnościach też.
9: To znaczy konkurują, ale to jest taka dobra konkurencja, ponieważ my konkurując tutaj, nas to jakby motywuje do treningu, do przygotowań i do pracy nad sobą, abyśmy byli lepsi i skuteczniejsi w działaniach, w wyzwaniach, które nam stawiają te wyjazdy właśnie nasze do działań.
8: No właśnie, to pomaga potem już w takiej codziennej pracy?
9: Tak, jak najbardziej. No to jest, można powiedzieć, że trenując do takich zawodów, to trenuję dwa w jednym, ponieważ trenuję do zawodów i trenuję do codziennej mojej pracy, która jest to podział bojowy. No i wiadomo, jeżeli ktoś jest sprawniejszy, jest mu łatwiej wykonać pewne zadanie, które wymaga jakiegoś wytrzymałości, tężyzny fizycznej, siły. I jak najbardziej te treningi, wszystkie ten czas poświęcony skutkuje i odzwierciedla właśnie czas w tych działaniach. Jakby.
8: A Licheń jest odpowiednim miejscem do takich zawodów?
9: Powiem tak, lepszego miejsca znaleźć się nie dało. Jest jak najbardziej odpowiednim miejscem i no, tak jak widać, troszeczkę pogoda jest wiecznie, ale strażak niczego się nie boi, ani wiatru, ani wody, także działamy i startujemy. Wszyscy mamy równe warunki, także no, startujemy, działamy.
8: Dziękuję bardzo. To właśnie, dlaczego pan tutaj w ogóle przyjechał?
10: Reprezentuję naszą jednostkę OSP Licheń Stary w biegu indywidualnym.
8: A te zawody, po co one, co one dają udział w tych zawodach?
10: No, satysfakcja na pewno. Z wystartowania do kończenia tego toru, bo naprawdę tor jest przygotowany dość trudny, także no, wydaje mi się, że satysfakcja gwarantowana.
8: A trudno go pokonać? Pokonywał już pan go?
10: Startuję pierwszy raz, także no, wszystko się okaże. Na treningach wychodziło ok, no, zobaczymy jak będzie. Na czasy jakieś mega nie liczę, ale no, samo ukończenie to już jest duże wyzwanie.
8: I to pomaga potem w pracy takiej codziennej strażaka?
10: Na pewno. Kondycja jest potrzebna jak najbardziej w akcjach, w zdarzeniach różnego typu. Ja na ogół jestem ochotnikiem Straży Licheniu Starym, a zawodowo jestem kucharzem, także...
8: No to trochę się nie łączy.
10: Trochę się nie łączy, ale wiadomo, jakieś hobby, tu pomaganie ludziom i tak dalej, tu karmienie ludzi oczywiście i jakaś tam kondycja, nie powiem, że jest, ale no staramy się.
8: Ja życzę powodzenia.
10: Dziękuję bardzo. Nie dziękuję raczej, żeby nie zapewniać.
11: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Łukasik.
8: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
11: Powiem tak, bardzo ciężko, ale dałem jakieś radę.
8: No Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
12: Satysfakcja gwarantowana na pewno. Polecam.
8: Dużo pan ćwiczył przed?
12: Nie mam bardzo gdzie ćwiczyć takiego czegoś, ale crossfit, siłownia, bieganie. I w sumie tylko tyle.
8: Co się czuje, jak się kończy? Bo przed na pewno ogromną adrenalinę, a po?
12: Ciężko oddech złapać. Naprawdę, ciężko.
8: I jak się podoba w Licheniu?
12: Fajnie, polecam. Na pewno jeszcze przyjadę.
8: Ja dziękuję bardzo.
12: Również dziękuję, do widzenia.
8: Ale żyje pan?
13: Ledwo. Nie, bo to odcina jest takie niedotlenienie, że się ciemno przed oczami. Jeszcze mroczki mam, no. Bo się wcale tak dobrze nie oddycha. To jest o połowę mniejszy oddech niż normalnie, nie? Skorupka Dawid, Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie.
8: Jak było?
13: Rewelacja. No, 10 lat temu ostatni raz startowałem w ostatnich zawodach. Teraz takie małe przypomnienie, żeby się może trochę odmłodzić. Ale rewelacja, naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
8: Trudno było wejść na tą górę?
13: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom, on waży 80 kilo i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, niedotlenienia.
8: Ale zadowolony pan jest.
13: Tak, tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
8: A Licheń sprzyja tym zawodom?
13: Pogoda, rewelacja, miasto oczywiście, no bardzo dużo miejsca mają, nie? Warunki nad jeziorem, wiatr wieje, jeszcze fajnie, bo akurat kierunek jest wiatru, jest w stronę mety, więc idealny dzień na takie zawody.
8: Ja gratuluję.
13: Dziękuję również, pozdrawiam.
5: Firefighter Combat Challenge odbywa się na oczach publiczności, dzięki czemu zawody były nie tylko sportowym wyzwaniem, lecz także bardzo widowiskowym wydarzeniem. Konińskie Dobre Miejsce stało się miejscem spotkań dla dzieci i rodziców, w tym także dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą.
14: To jest przestrzeń całego naszego dobrego miejsca i ogrodu, który właśnie dostał nowe życie, został przygotowany do takiego bezpiecznego używania przez dzieci i uczestników na co dzień warsztatów terapii zajęciowej. Realizujemy jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci projekt ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Jest to projekt, który nazywa się Kierunek Rozwój i Profesjonalizacja. I to jest ważne, ponieważ jest to projekt, który służy rozwojowi organizacji, ale przy tej okazji mieliśmy szansę zaproponować też nowe usługi, nowe działania na rzecz mieszkańców. I jedną z tych nowych usług, nowych od 1 czerwca tego roku, przez półtora roku, jedną z tych nowych usług jest właśnie miejsce spotkań w dobrym miejscu. Ta oferta została skierowana do sądów okręgowego i rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługa polega na tym, że w dobrym miejscu przygotowaliśmy warunki do spotkań rodziców z dziećmi. Rodziców, którzy są w trakcie spraw rozwodowych, spraw o opiekę nad dzieckiem, spraw również pieczy zastępczej, czyli dla rodziców biologicznych, dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w mieście Koninie i powiecie konińskim, wskazanie takiego miejsca bezpiecznego, gdzie mogą odbywać spotkania z dziećmi. Miejsce jest przygotowane adekwatnie do potrzeb dzieci i rodzin, które tam te spotkania odbywają. I jest też opiekun miejsca spotkań, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za całą logistykę, przygotowanie miejsca i ta, która czuwanie nad bezpieczeństwem. Nie jest to osoba, która uczestniczy i jest stroną w tych spotkaniach, ale jej zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie tych kontaktów. Ta usługa jest bezpłatna, przygotowana no właśnie na potrzeby lokalne przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dlaczego do tego doszło? Dlatego, że mieliśmy takie informacje i z rodzin zastępczych, z miasta i powiatu, ale też z sądu, od kuratorów sądowych, że jest z tym problem. Nie ma takiego miejsca, które byłoby takim miejscem bezpiecznym i takim obiektywnym dla rodzin. Po prostu nie ma, więc do tej pory w tych kontaktach sądy były zmuszone do wskazywania miejsc w przestrzeni publicznej, na placach zabaw, w salach zabaw. Wiadomo, że też rok ma swoje pory, zimna, gorąca, deszczu i te warunki były nie zawsze odpowiednie. A ja to potwierdzam, bo od czerwca miejsce udostępniamy, więc widzimy, jakie to są sytuacje, jak przebiegają spotkania, jak ważne jest otoczenie, które po prostu sprzyja dobrej komunikacji dzieci z rodzicami i też rodziców nawzajem. Zasada jest taka i taką zasadę i takie wskazówki otrzymaliśmy od kuratorów, że spotkania są dla rodziców i to rodzice powinni przede wszystkim zadbać o to i przygotować się do spotkań. Bo przecież one czemu służą? Temu, żeby w przyszłości najbliższej sąd mógł podjąć taką decyzję, no bo to są sprawy konfliktowe, sprawy trudne, prawda? Nie każda rodzina potrzebuje takich mediacji i takiego środka, żeby na gruncie poza rodzinnym spotykać się z własnymi dziećmi. A więc głównie to rodzice muszą zadbać o to i przygotować się, bo to oni znają swoje dzieci, to oni mają się zbliżyć do dzieci, to oni mają uzyskać, czy jakby udowodnić taką więź i taką potrzebę z obu stron płynącą do tych spotkań i że te spotkania są bezpieczne. Tym niemniej mamy ogród na potrzeby tych spotkań.
5: Tłumaczyła Elżbieta Sroczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Korzystanie z tego miejsca jest bezpłatne.
4: Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Przed nami kolejna porcja informacji z Konina i okolicy. Zaczynamy. Biblioteka emocji już działa. Nowa strefa ma stać się przystanią dobrostanu w sercu Konina. Tutaj wypożycza się książki, nie kierując się autorem czy tytułem. Więcej o tym Justyna Zacharek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, z którą rozmawiała reporterka Eski 2 Emilia Czerniejewska.
15: Biblioteka emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora czy gatunku, który chcemy wypożyczyć, ale na podstawie emocji, którą chcemy, aby w nas ta książka obudziła. Czyli na przykład możemy przyjść po książkę, która woła takie uczucie związane z radością, ze złością, z miłością. I to jest ciekawy projekt międzynarodowy. Znaleźliśmy się w gronie bodajże 9 organizacji z 6 krajów. Uczestniczą tutaj jeszcze biblioteki z Litwy, Łotwy, Francji, Belgii i Tunezji w tym projekcie.
16: Czyli pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
15: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji, wybrane. Cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
16: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru, czy czytelnikowi tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć.
15: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany, nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczania, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, bo tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że te osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą i oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. Ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno rzeczy skierowane do najmłodszych, jak i do najstarszych, a przede wszystkim Konik lubi książki pokazał, że młodzież też czyta i że potrafi przyjść na spotkanie autorskie w tak dużej ilości, że się nie mieszczą w sali.
5: Wyjaśniła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki i dodała, że można nie tylko wypożyczać książki, ale także zatrzymać się na chwilę i odpocząć. Ponad setka łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba ich rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
17: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie koni. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu no, robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu. Czyli duże ssaki. No bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu no, jest ściąga tu praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pary, pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest ptak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się dla niego strefę. I ta strefa jest, no ja pracuję w nadleśnictwie koło 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu pozostać. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są... No, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, no bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach, teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików, mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem, bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach, także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosia. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, znaczy to już nie jest tak, jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są. No, zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no, praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty, i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieliszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem, i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watahy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Miradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzę.

my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudowywać tą populację drapieżników, ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. No ale no, każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna, będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no, broniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać, dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca i co oni mają z nim zrobić. Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To znaczy, zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak, będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy, tak jakby robimy jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc. Ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. Pamiętajmy, nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik

0: przeciwnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. Do tego to się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no, nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie nadaje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i nad ranem. Kłopotliwi lokatorzy to problem nie tylko dla sąsiadów, ale i dla spółdzielni mieszkaniowej. Niestety takich sytuacji nie brakuje na konińskich osiedlach. Więcej o tym opowie nam Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Ja oczywiście ze względu na RODO będę mówił w sposób ogólny, ale że tak powiem, to obrazuje autentyczne sytuacje, które mają miejsce w naszych zasobach. No mamy takie mieszkanie, można by powiedzieć, wolność Tomku w swoim domku. Burdy pijackie, awantury, hałasy, siedlisko insektów. Niestety dochodzi do zalewania sąsiadów fekaliami, wodą. Uszkodzona spłuczka, niedrożna bateria. Wzywamy kogoś, żeby to naprawił, żeby wykonał dezynsekcję. Robimy te dezynsekcje, informujemy, zawiadamiamy sanepid. Spotykamy się z mieszkańcami, co możemy z tym dalej zrobić. No i dochodzi do takiej sytuacji, to może teraz też niektórych bardzo zdziwić, no ale jeżeli ktoś, przecież każdy powinien sam u siebie spłuczkę naprawić. No dobrze, tylko co zrobić wtedy, kiedy on ma czas na picie, na inne rzeczy, a to go mało obchodzi. A to, że sąsiada pod spodem zalewa, no to już go w ogóle nie interesuje. A ten sąsiad przychodzi o pomoc do spółdzielni. No to organizujemy wtedy, to jest taki przepis, który pozwala, że możemy w trybie awaryjnym przy udziale policji, taka sytuacja miała miejsce w tym konkretnym przypadku, wejść do mieszkania. Doprosiliśmy o asystę policji, prezes pan Wolicki też brał w tym udział, przejdę się, nie zawsze się pracuje za biurkiem. No i pukamy, walę w te drzwi, no nie chcą otworzyć, informujemy, że jesteśmy w związku z tą sytuacją, że przyszliśmy naprawić za państwa spłuczkę, już byliśmy przygotowani do rozwiercania, udało się, otworzyli. Proszę państwa, no obraz nędzy i rozpaczy, jak można tak zapuścić mieszkanie. No ale dobra, uratowało się jakoś tą sytuację z tą spłuczką, a ponieważ policjanci, raz żeby też chronić te osoby, bo przecież wchodzimy do cudzego mieszkania, to jest objęte mirem domowym, nie można tak sobie wejść, przepis mówię pozwala, no to korzystając z tego przepisu ta asysta policji, no jeden z policjantów dostrzegł, że tam są jakieś młodsze osoby, poprosił, żeby te osoby podeszły, no bo to jest zapewnione bezpieczeństwo, więc chciał, tak to odbieram, zobaczyć, kto to jest, kim ma do czynienia, no i ten młody człowiek, że tak powiem, dosłownie, no nagle oszalał. Proszę państwa, doszło do tego, że jednego z tych policjantów pogryzł. Musiała przyjechać dodatkowa grupa policjantów, tak, człowieka z kuli. Ja potem byłem też na policji złożyć zeznania, jak to wyglądało. No i ktoś może powiedzieć, no właśnie, przypominam, o czym rozmawiamy. My poszliśmy do tego mieszkania naprawić za kogoś spłuczkę. Potem wracam do firmy, rozmawiam z pracownikami. Kurczę, no, gdzie was wypuścić w teren? Przecież tak naprawdę, no gdyby nie ta policja, to nie wiadomo, do czego by doszło. Skoro ktoś pogryzł policjanta, no to aż strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdyby tego policjanta nie było. On musiał być, bo tak przepis wymagał. No idziemy dalej. Jest kolejna interwencja. Znowuż zalewają. To było niedawno. Sytuacja na dniach. Tym razem już ochronę też wynajęliśmy. Policja oczywiście była i po raz kolejny do tego samego mieszkania musimy wejść po to, żeby naprawić spłuczkę. I ktoś powie, no dobrze, a coś innego nie możecie zrobić? Możemy i to robimy. W lipcu tamtego roku wystąpiliśmy na drogę sądową. To też konsultowaliśmy z mieszkańcami. Na drogę sądową jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko regulaminowi porządku domowego, można wystąpić na drogę sądową o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu. Nie ma jakichś rozwiązań pośrednich. Można oczywiście występować z powództwem o nakazanie doprowadzenia spłuczki do należytego stanu. Mijają, proszę państwa, miesiące. Człowiek pod spodem przeżywa gehennę. On nie wie, co ma zrobić. Przychodzi do nas, a my działamy w ramach tych instrumentów, które są. No i teraz, a co dalej z tą sprawą sądową? Lipiec 2025, pozew do sądu okręgowego. Nie było nawet pierwszego posiedzenia sądu. Z racji tego, że ci ludzie też nie płacą za mieszkanie, to prędzej pewnie zlicytuje z powodu długów ten lokal. I ktoś może powiedzieć, no tak, no to coś jest w trudnej sytuacji. No ja wtedy zawsze zadaję pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy są wokół? Ci, którzy przychodzą do nas, doświadczają no, tego, co doświadczają, że tam po prostu i insekty się wydobywają i można robić kolejne dezynsekcje i tak w kółko. I póki ci ludzie tacy są, no to niestety to tak wygląda. To jest jeden przykład tych trudnych mieszkań. Na porządku powiem, oczywiście te osoby będziemy obciążali tymi kosztami tych wszystkich zastępczych działań, ale no to chciałem zaakcentować. To co, to za kogoś spółdzielnia naprawia spółczkę? No w tej sytuacji, ze względu na całokształt, o którym mówiłem, no nie ma innego wyjścia. Kolejna sytuacja, chyba no niektórzy zapominają, że jest grawitacja. Mieszkanie w jednym z konińskich wieżowców i co jakiś czas, świeży temat, lądują na chodniku szklane opakowania. U alkoholu albo cały słoik z ogórkami. No nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może spać komuś na głowę, tak? No i teraz też dociera do nas informacja, oczywiście kontakt z policją. To nie jest takie proste, jak ludzie zgłaszają, że coś z któregoś okna leci, trafić do tego mieszkania, pójść do kogoś i mu powiedzieć, że to od niego coś wypada. No można się naprawdę grubo pomylić, więc też taki pracownik spółdzielni, administrator potrzebuje czasu. Fajnie, że akurat w tej konkretnej sprawie ludzie współpracują z nami i też starają się pomóc namierzyć. No to akurat już w tej chwili wiemy, że jest problem z alkoholem, osoba uzależniona od alkoholu. Prawdopodobnie to się skończy występowaniem o przymusowe leczenie. I wrócę do tej pierwszej sytuacji. I co może zrobić spółdzielnia? To samo, wystąpić na drogę sądową i czekać, a ludzie, którzy są w tym bloku, patrzą i mówią, ej, zaraz, to co wy robicie? No przecież wy na to zgłosiliście. Zgłosiliśmy. No tak, kierujemy to do organów ścigania. Policja też robi co może. O kompetencjach policji to bym tu się może nie wypowiadał, ale wiem, że to też jest też takie proste dla nich. A starają się nam pomagać. No to taki drugi przykład. Wyrzucę po prostu coś przez okno. No nazywajmy rzeczy po imieniu. No mogę kogoś w końcu zabić. I wtedy wszyscy będą przychodzić i się pytać, a co z tym zrobiono? I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się, co się może, ale procedury nie są w Polsce, to z pełną odpowiedzialnością to powiem. One nie są tak skonstruowane, żeby chronić tych wszystkich, którzy są narażeni na te uciążliwości. Coś jest nie tak z tym systemem. To też i za długo trwa. Dopowiem, że takie wyroki nakazujące przymusową sprzedaż, sąd jest bardzo ostrożny, żeby taki wyrok wydać, więc ja wcale nie wiem, czy bym taki wyrok uzyskał. To jest, powiem tak, jak z kibicami. Sam jestem kibicem. Jest 100 tysięcy ludzi na stadionie, a bo kibole dymią. No nie, 99 tysięcy 900 osób to są normalni ludzie, którzy przyszli tak samo z naszymi mieszkańcami. Chcą mieszkać, korzystając z tego porównania do kibicowania, obejrzeć mecz. A jak się znajdzie jakaś setka, czy jakiś odsetek, którzy no, robią grandę, no to nie idzie na wszystkich. Zdecydowana większość osób zachowuje się tak, jak należy. Tak? Niestety jest odsetek tych, którzy robią, no, tak jak powiedziałem, to jeszcze będą kolejne przykłady. I te procedury do tego zmierzają, no, nie ułatwiają w eliminowaniu takich sytuacji. Niestety, natury nie oszukamy. Coraz więcej osób niezaradnych życiowo, często i z chorobami psychicznymi, ja tak mówię, natury nie oszukasz, i takie przykłady, no, niesamodzielne osoby, które, no, ten poziom niezaradności życiowej jest taki, że nawet nie są w stanie zadbać o utrzymanie należytej higieny własnego ciała, i taka osoba gdzieś się pojawia na klatce, to jest takie już, no, no, inna sytuacja, ale występujemy do MOPR-u, tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że każdocześnie, kiedy występujemy o pomoc do pracowników socjalnych, oni robią co mogą, złego słowa nie powiem, ja też wiem, że mają ograniczone możliwości, nie każdy chce współpracować. Taki przykład człowieka, który gotował jakieś zatęchłe mięso u siebie, śmierdziało niesamowicie w klatce schodowej, i ten człowiek, poprosiliśmy o interwencję MOPR-u, MOP się pojawił, ale człowiek odmawia pomocy. To też nie jest tak, że ten pracownik socjalny pójdzie i nagle korzystamy z tego, pracownicy socjalni współpracują z nami, ale to też nie jest takie proste. U tego człowieka wiem, że jest akurat sprawa na etapie wniosku do sądu o umieszczenie bez zgody w domu opieki społecznej. Naprawdę zdarza mi się coraz częściej, sam kilka razy uczestniczyłem, mogę przyjąć, że no raz na kwartał, średnio raz na kwartał, no jest zgłoszenie, że ktoś zmarł, na klatce to czuć, to jest przerażające. Dowiadujemy się o śmierci człowieka, bo zaczyna śmierdzieć. Coraz więcej osób starszych, którymi się też nie ma kto zająć, to już jest takie, bym powiedział, trudne mieszkanie, ale nie w znaczeniu, że ten ktoś jest coś złego zrobił, tylko ta trudność jest związana właśnie też z naturą. Samotność, mieliśmy też taką właśnie sytuację, przeprowadzaliśmy polimeryzację instalacji gazowej, czyli wypełnialiśmy instalację gazu ziemnego polimerem po to, żeby było bezpiecznie. No jedno mieszkanie się nie odliczyło, okazało się, że dlatego, że mieszkańcy też nam tutaj pomogli, głosili strażakom, pani zmarła. Przy okazji tej polimeryzacji potem się okazało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie musiał tę osobę pochować. Potem się rodzina pojawiła, gdzieś ten kontakt był, mieszkanie im wydaliśmy, ale no to też pokazuje, że to się przekłada na takie codzienne funkcjonowanie i samotność okazuje się, że jest dosyć straszna. I jeszcze mam takie dwa wątki. Ostatnio mieliśmy akt agresji w jednej z administracji, bo akurat administracja osiedla Wschód jest na 5 osiedlu. Pan, który często się pojawia w tejże administracji, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby przyszedł trzeźwy. Pracownicy, można powiedzieć, się już trochę uodpornili i wyzywaniem od takich owakich się oswoili, no ale ostatnio, że tak powiem, pan już przekroczył pewne granice. Poszło jeszcze dalej, no była agresja, zamknął pan pracownicę w pokoju. Całe szczęście pan kierownik gdzieś był blisko, więc też mógł dziewczynę wyswobodzić, ale już było autentycznie blisko tego, żeby tam się coś złego stało, bo to nie tylko była agresja słowna, tylko też gdzieś tam blokowanie wyjścia. Na szczęście nie uderzył, ale już niewiele brakuje. Ta sprawa zostanie zgłoszona policji. Natomiast to pokazuje, że można nie kochać spółdzielni, tak? Ale też jesteśmy ludźmi, chcielibyśmy swoją pracę wykonywać, a też tak mi się przypomina, kiedyś kolegę z pracy, jego kolega zapytał, to co się robi w spółdzielni, w której się nie buduje? Między innymi właśnie to, co tu teraz powiedziałem, nie? Lata się też po budynkach, szuka się różnych, wymienia się toalety, jak do tego może dojść? Tak jak powiedziałem, tak może do tego dojść. I na koniec, gorący apel. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek robi remont w mieszkaniu, niech się zgłosi do naszych służb technicznych. I proszę nie ingerować w elementy konstrukcyjne, nie podejmować działań na zasadzie będę sobie powiększał otwór wejściowy w ścianie konstrukcyjnej i nic się nie stanie. Na razie nic się nie stało, ale 40 spraw w nadzorze budowlanym ze względu właśnie na takie sytuacje. Te budynki są tak zbudowane, że mają te ściany konstrukcyjne. I naprawdę proszę wziąć sobie tą uwagę do serca, bo co chwila ktoś kupuje, sprzedaje, normalne to jest, ja to rozumiem, ale jak już ktoś wykonuje ten remont, my też na to zwracamy uwagę, to bardzo proszę, żeby zgłaszać się do nas. Przykład taki najbardziej skrajny, aż trzeba powiedzieć, to jest, ktoś stwierdził, że zmieni sobie umiejscowienie aneksu kuchennego i zrobił bruzdę w stropie, strop grubość 14 cm, bruzda na 7, po skosie z jednej części, tam od tej części sanitarnej w drugą część, tylko dlatego się to udało wykryć, bo robiąc tą bruzdę spowodował, bruzda była robiona po to, żeby tam poprowadzić wodę i kanalizę. No i klocek wypadł, część tego stropu, sąsiad w końcu trafił do nas, nadzór budowlany też się pojawił, udało się to wszystko zrobić, uratować sytuację, żadnej katastrofy budowlanej nie było, ale to też pokazuje, że takie elementarne zasady przy konstrukcji budynków też trzeba przestrzegać, bo to mogło się by źle skończyć. Nie wiem, czy to jest żartobliwie, ale tak można też to śmiech przez łzy chyba bardziej. Ja tak patrzyłem na zdjęcia z tego miejsca i widziałem, że jest przewód elektryczny w tej bruździe. Ja się pytam pracowników, ale przecież tu podobno miała być woda i kanaliza. No tak, prezes, bo człowiek stwierdził, że zrobi jedną bruzdę, w której będzie i elektryka, i woda, i kanaliza, bo nie chciał robić drugiej. Chwała mu za to, że nie chciał robić tej drugiej. Szkoda, że robił w ogóle tą pierwszą. Proszę się do nas zgłaszać, jak ktoś robi remont. Pracownicy są do dyspozycji. Naprawdę to nie jest tak, że ja zrobię tylko u siebie. To jest element większej całości i ta całość, my jesteśmy po to, żeby o to dbać. To jest właśnie taki kolejny przypadek trudnych mieszkań, teraz architektonicznych.
1: Mówił Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z innymi lokatorami lub w każdej innej sprawie związanej z mieszkaniami, warto zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej.

zdania, dworec Warsaw. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Wakon.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: robić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w segir wie, cicha woda wie. Chce kiedy trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Konin.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy